0: z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

0: SK2.
1: SK2.
2: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Egzamin ósmoklasisty. Pierwszy dzień za wami, kolejny przed wami. Może warto wyjechać wcześniej na egzamin, aby się nie spóźnić. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 14 stopni w ciągu dnia, 9 w nocy. Słońca będzie niewiele, dzisiaj raczej bez opadów, ale poczujemy silniejszy wiatr. Jutro 11 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Słońce pojawi się na pewno. Deszcz niestety też możliwy, a w czwartek niewykluczone lokalnie występujące burze. W Gdyni oczywiście uważamy na Witomińskiej, uważamy na Estakadzie Kwiatkowskiego, na Chwaszczyńskiej, Małokackiej i Chwarzynieńskiej szerokiej drogi.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eskin 2. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjął zarząd partii na wniosek przewodniczącego KO premiera Donalda Tuska. Informację potwierdziła rzeczniczka klubu Dorota Łoboda. To efekt kontrowersji wokół zabiegu syna senatora w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Według doniesień miał zostać przyjęty poza kolejką i standardową procedurą.
6: Wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
5: Przypomnijmy, NFZ nałożył na placówkę karę blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że doszło do złamania procedur. Prokuratura zarzuca sądowi opieszałość w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobro. Jak przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, dokumenty trafiły do sądu w listopadzie i do dziś nie zostały rozpatrzone. Zdaniem śledczych, gdyby decyzja zapadła wcześniej, wyjazd polityka do USA byłby znacznie trudniejszy. Śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w opuszczeniu kraju.
7: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
5: Mówił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Z kolei polska dyplomacja chce pytać amerykańskie władze o podstawę prawną wyjazdu Ziobry z Węgier i jego przyjęcia w Stanach Zjednoczonych. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Tym razem uczniowie zmierzą się z matematyką. Wczoraj pisali egzamin z języka polskiego. A jak sobie poradzili z tematami?
8: Nie było najgorzej.
9: Przemówienie trudne było.
10: Trudny był trudniejszy.
11: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę.
5: Powiedzieli nam uczniowie z Łodzi.
1: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK2 Sport.
5: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: My to mamy codziennie, fetę, nie? Wstajesz rano, otwierasz oczy, już od razu feta. Od razu. Jeszcze jak widzisz, że wtorek, a już po poniedziałku, to ho, ho.
13: A z fety można dużo ciekawych rzeczy zrobić, na przykład sałatkę grecką zrobić, prawda?
12: Tak. No. Dla ciebie feta to tylko jedno, nie ma innej fety. Tak, dzień dobry.
14: Dzień dobry.

0: cha-cha-cha. Zapraszamy was do czaczy, do tanga. Zapraszamy was do, nie wiem, salsy. Zapraszamy was do 2 na 1. To też jest dobre. Wy jesteście tym jednym przed odbiornikiem, a my tu we
1: jesteśmy
0: dwoje,
1: pragnienie.
0: Więc mamy 2 na 1.
1: Posłuchajcie, kończy się pewna era. Era się kończy. Kończy się era pana Dariusza Spikera Szpakowskiego.
0: Dlaczego się kończy? Zrezygnował na emeryturę?
1: Nie, nie. Wielkie zaskoczenie przed mundialem, krzyczą nagłówki, proszę bardzo. TVP ogłasza, że no, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu mundialu. To jest pierwszy raz od 40 lat, kiedy nasze złoto usto słowne, dobro narodowe nie skomentuje żadnego dużego turnieju.
0: Poczekaj, jeszcze nie mów hop. Jeszcze nie mów hop, bo była kiedyś taka sytuacja, pan Artur Orzech, który co rok rocznie komentował Eurowizję, też został odsunięty od komentowania Eurowizji i wziął i sobie ją skomentował w internecie.
1: A proszę, a no to tak.
0: To dla telewizji, powiedz, pan Dariusz Szpakowski nie skomentuje mundialu, dla telewizji polskiej.
1: Jak założy kanał na YouTubie, to może skomentuje.
0: A może sobie skomentuje, jak będzie chciał.
1: Ale na razie nie komentuje dla telewizji. Uczcijmy to dzisiaj w takim razie czymś. Na przykład ja proponuję coś takiego, bo każdy z nas ma coś takiego, że komentuje niektóre rzeczy i ma te swoje takie komentarze, prawda? No. Patrzysz na coś i widzisz te komentarze. Na przykład ja patrzę, jak moje dzieci się bawią czasami i mówię, może byś tu jeszcze narobił na środku i przyklepał.
0: Okej, okay. To jest twój komentarz.
1: To jest mój komentarz do zaistniałej
0: czyli
1: sytuacji.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że jesteś lepszym komentatorem niż pan Dariusz i byś się bardzo, skoro Dariusz jest odsunięty, to ty byś się bardziej do komentowania nadał.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Że tak.
0: A, i rozumiem.
1: Macie takie tekściki, prawda?
0: Wiem, do czego zmierzasz.
1: Dariusz Szpakowski ma swoje szpaczki, a wy też macie jakieś takie tekściki, którymi komentujecie całą rzeczywistość, po prostu w jednym zdaniu ją zamykacie.
0: Czyli dzisiaj zapraszamy wszystkich komentatorów do kontaktu.
1: No oczywiście, że
0: 726
1: tak.
0: 726-826-826. To jest nasz numer telefonu. Każdy, kto się poczuwa, ktokolwiek w życiu cokolwiek skomentował w jakikolwiek sposób, dzwoni do nas i się chwali tym swoim komentarzem. Być może macie jakieś takie sytuacje, w których coś konkretnie skomentowaliście.
1: Tak, tak. To słynne moje rodzice często tak mówili, prawda? Ja mówię, ja mam rację, ja mam rację. O, moja mama, masz, krzywe nogi jak. Nie powiem, co robisz.
0: Dobra.
1: No, jeden komentarz.
0: To od matki się nauczyłeś tych komentarzy.
1: No nie tylko, szkoła też mi wiele
0: to musiałbym
1: nauczyła.
0: Sobie przypomnieć, teraz tak od razu mi do głowy nie przychodzi.
1: Naprawdę? Nie masz nie? komentarza żadnego, w którym zamykasz całą rzeczywistość?
0: Nie, nie, nie. Spokojnie. Ja ciebie też. To jest mój komentarz w tej sprawie. Dobrze, dajcie znać, co skomentowaliście ostatnio i jak. 726 826 826. Szukamy dzisiaj komentatorów.

0: 19 minut po godzinie 6.
1: No trochę tych waszych tych komentarzy spłynęło, co prawda w formie tekstowej. Są też telefony oczywiście, ale są też forma tekstowa, proszę bardzo. Jest taki komentarz, prawda? No. Na pewno w szkole słyszałeś, dotyczącej cię rzeczywistości i być może do ciebie samego. Lecz się na nogi, bo na głowę już za późno.
0: Okej,
1: okay, to... Dostałeś takim komentarzem.
0: Ale poczekaj, ktoś ci to napisał do nas teraz?
1: Proszę bardzo, z SMS-y na 7268 2686.
0: Okej. Okay.
1: Ale mamy też...
0: Jest jeszcze telefon.
2: Jak nie wiesz, gdzie sobie to wsadzić, to sobie wsadzić.
1: O, proszę to bardzo,
0: właśnie,
1: widzisz?
0: Właśnie,
1: mówisz coś takiego i wszystko wiadomo.
0: Ale to... Czy to jest komentarz? To jest taka jakby riposta, bym bardziej powiedział.
1: No, ale to jest komentarz. No, jednak komentujesz, jeszcze jest zachowanie.
0: Komentarz to jest ładnie to zrobiłeś, źle to zrobiłeś. To jest komentarz,
1: to jest,
0: nie?
1: Komentarz, twoim zdaniem.
0: Tak, tak,
1: czyli
0: tak.
1: Tylko komentarzem nie jest
0: tutaj
1: to,
0: tutaj że... mógłbyś poprawić, to jest komentarz. A tutaj jakbyś delikatnie przyciął ten lewy koniuszek, no to by wyszło lepiej. A to jest taka riposta, bardziej bym powiedział.
1: Czyli
0: wiesz?
1: Komentarzem według ciebie na przykład nie jest kolejny SMS, czyli że masz nawalone w głowie jak przekupka w tobołku, to nie jest komentarz?
0: To jest już komentarz.
1: To jest komentarz,
0: to się z tym się zgadzam. Czyli w taką stronę chcesz.
1: No idziemy. 7268 2686, proszę bardzo. Czy znacie jeszcze jakieś takie komentarze, w którym zamykacie całą otaczającą wasz rzeczywistość.
0: Czyli jakby powiedział, że w głowie ci się przewracało, to też jest komentarz, tak?
1: Tak, bo to wtedy przekupka jedzie, powiedzmy, rowerem i tam się różne rzeczy przewracają.
0: Ja was zachęcam do najlepszych polskich kitów, posłuchajcie sobie. Jeśli macie podobne komentarze jak Jarząbek, któremu dzisiaj przewróciło się w głowie, zapraszamy, zachęcamy. Peska 2. To taki błąd a propos tego, co u ciebie w głowie się dzieje, wiesz?
1: Dziwne, ale działa. To też taki komentarz.
0: Natalia Nykiel już teraz.

0: 26 po 6. Dla Superekspresu Tomasz Adamek, cytat. Uwaga, Ziobro ma Boga w sercu, zapraszam go do siebie. Bokser mieszka w Stanach, więc zaprasza Ziobrę do siebie.
1: Ziobro ma Boga w sercu, za to wymiar sprawiedliwości ma tam, gdzie ma.
0: Gdzie indziej?
1: Gdzie indziej? No, no.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Uwaga na jednoślady. Apel do kierowców, aby zwracać uwagę na to, co dzieje się dookoła auta. Bo do końca maja uczniowie dojeżdżają do szkół na jednośladach. A dzisiaj pogoda będzie sprzyjać miłośnikom jednośladów, bo 14 stopni w ciągu dnia, 9 w nocy. Słońca, choć będzie niewiele, to bez opadów. Poczujemy nieco silniejszy wiatr po południu. Jutro 11 stopni w ciągu dnia, w czwartek 15, z tym, że w czwartek burze. Nowatorów budowlanych Starogardzka, Świętokrzyska, Jabłoniowa. Uważamy teraz na siebie w Gdańsku szerokiej drogi.
16: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od utrudnień na A2. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. To po zderzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Nikt nie został ranny. Pożar w domu pomocy społecznej w Szarocinie. Ogień pojawił się wczoraj po 18.00. Dzięki szybkiej akcji służb sytuację udało się opanować. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Na miejscu nadal pracuje straż pożarna. Na większości rzek w kraju utrzymują się wyraźne spadki poziomu wody. Jednocześnie w lasach rośnie ryzyko pożarów. Zagrożenie jest wysokie, m.in. na północy i wschodzie kraju.
19: Choć w najbliższych godzinach miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, poprawa sytuacji będzie jedynie lokalna i chwilowa. Tam, gdzie opady okażą się słabsze, ryzyko rozwoju pożarów nadal pozostanie podwyższone.
18: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Oj, te komentarze się pojawiają właśnie wtedy, jak się na prawdziwą wojnę zamierza iść z, Damian, ze swoimi współlokatorami, tak to ogólnie nazwijmy.
1: Damian się odezwał do nas na Messengerze, napisał tak: a propos dzisiejszego tematu komentarzy, mój nauczyciel od WF-u często miał komentować głupie zachowanie moich kolegów w gimnazjum tekstem. Uwaga, na początek pada zawsze nazwisko. Wajda! Rozpędź się, a ściana cię sama znajdzie.
0: A w ten sposób.
1: No, widzisz. Dobra.
0: To ładny komentarz. U mnie było też podobnie, tylko z brzydkim słowem, że głową o ścianę, wiesz. Tak? Rozpędź się i głową o ścianę.
1: Nauczyciele WF-u to zupełnie inna kategoria nauczycieli. Tak, ja coś, tak, jakoś tak się miło ich wspomina.
0: Miło, pomimo, że czasami byli brutalni. To prawda? Pozdrawiamy wszystkich, bez wyjątku. Mamy też telefon, nagranie na naszej radiowej sekretarce na 726-826-826. Słuchamy.
2: No chciałam powiedzieć, że Masz rację. Stawiasz śniadanie, obiad i kolację.
0: A, to takie przytaknięcie niż komentarz bardziej, ale to zazwyczaj kończy rozmowę, nie?
1: No i to jest komentarz, który świadczy o tym, że ktoś jest w przyjaźni. Bo gdyby to było, że stawiasz kolację ze śniadaniem,
0: to
1: przyjaźń
0: nie
1: to już by było. No tak, tak, to już nie byłaby przyjaźń.
0: Tak.
1: To już byłoby kochanie.
0: Kochanie. SK2. Dabadam, jeszcze by się chciało powiedzieć, prawda? Dobrze, teraz grupa T-Lab, mamy 21 minut do 7. Za chwilę zagram wam Hanie Kuzimowicz na 100% polskiej muzyki.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, czy słuchacie codziennie poranka Radia SK2 i Wajdy Jarząbka, ale zdaje się, że w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że w długi weekend majowy bardzo dużo u nas się energii naprodukowało z odnawialnych źródeł energii. W sensie głównie z fotowoltaiki, bo było dużo słońca.
1: Nie tylko u nas.
0: Okazuje się, że nie tylko u nas.
1: Niemcy też doświadczają tego strasznego wyzwania związanego z nadprodukcją energii elektrycznej.
0: I właśnie dlaczego mówi strasznego? Dlatego Jarząbek mówi strasznego, bo tam tyle tej energii z fotowoltaiki i z tych wiatraków, turbin wiatrowych się naprodukowało, że musieli jakby, inaczej. Było zagrożenie blackoutu. Jak tak. Jest za dużo prądu w sieci, to jest zagrożenie przeciążenia sieci i to wszystko grozi blackoutem. Tak mówią prawa fizyki.
1: Tak mówią, że to rodzi napięcia różnego rodzaju. I rzeczywiście, te prawa fizyki są bardzo mi znane, bo to są też prawa rodzica. Zobaczcie, rodzicu, zobacz, ty dzieciom tłumaczysz, żeby wodę zakręcały, światła gasiły, drzwi zamykały. A jak już się tak naprodukujesz i wciąż tej wody za dużo zużywają, to napięcie rośnie.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: 11,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Mamy zimnych ogrodników, ale patrząc na temperatury w nocy nie jest tak najgorzej, prawda? Bo dzisiaj w nocy 9 stopni, jutro 7, w czwartek 6, w piątek znowu 8 stopni, a w ciągu dnia dziś 14, jutro 11, w czwartek 15. Dzisiaj słońca niewiele, jutro pojawi się na pewno, w czwartek natomiast niewykluczone opady deszczu, niewykluczone lokalnie występujące burze. Burze możliwe też w trakcie nadchodzącego weekendu. Rzeczpospolitej, Halera, Podwale Przedmiejskie, Bląska, Toruńska. Teraz w Gdańsku uważamy na siebie szerokiej drogi.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski2. Na początek głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
2: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
1: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu, Patryk Budniak, walczy o życie. Jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa.
3: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Maturę zdaje się nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnem do egzaminu dojrzałości podszedł m.in. 70-letni pan Grzegorz.
4: Ja mam 70 lat i jeszcze mam 6 lat do końca kary i to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kursy fryzjerskie, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i starę się wyjść stąd mądrzejszy.
1: A w więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK2 Sport.
1: Były śpiewy, taneczne popisy lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takie piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Przypomnę, Barsa w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clásico z Realem Madryt. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów. Euro.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: 8:30, tu my, cali na czarno dzisiaj.
8: A tam wy, kolorowo pewnie,
7: pewnie
8: prawda?
7: Tak, różne tam piękne stroje, sukienki, spodnie jeansy, sztruksy, koszuleczki i koszule.
9: No, wiecie, że ja ostatnio wyrzuciłem pół swojej szafy tak naprawdę, bo są takie ubrania, które są w kwarantannie.
7: Kwarantanna. Mhm. Że...
9: U mnie się kwarantanna skończyła, nigdy już ich nie założę.
6: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
7: Moja szafa ma 60 cm głębokości, więc tam z tyłu jest kwarantanna, no. Tam są koszulki M, S się zdarzały nawet i one tam sobie czekają na dobre czasy, a z przodu są L i XL.
9: A moje, ja to zrozumiałem, kiedy założyłem wczoraj piżamę.
7: Piżamę?
9: Tak, tak. Okazało się, że cycki zakrywa, ale brzucha już nie.

0: Dla tych, którzy lubią kroki wyrobić sobie w dzień, ja mam 741 dopiero. Kleo, za krokiem krok w Radiu SK2. Za chwilę Lady Punk, 10 po 8.
1: A tymczasem Chiny już planują budowę podmorskiego tunelu. I to nie byle jakiego. 123 km ma mieć i ma powstać pod cieśniną Pohaj. Pohaj. Im połączy takie dwa półwyspy, których nazw raczej nie przeczytam, bo to po chińsku jest, prawda?
0: Liaodong i Shantung.
1: No,
0: patrz,
1: widzisz,
0: to proste. Liaodong, Shantung.
1: Poliglota. Teraz, żeby się przeprawić przez morze, to trzeba 8 godzin, prawda? A jak ten tunel wybudują i pojedzie nim super szybki pociąg, to wystarczy 40 minut.
0: Tunel pod wodą, w tak morzu. Jest. To jest coś. Może i Chiny są super, są szybkie w tej budowie i budują tunel dla super szybkich pociągów pod wodą. Za to u nas. Wolne pociągi dają morze możliwości w ćwiczeniu cierpliwości.
2: SK2.
0: I kto jest debeściak? I kto jest debeściak? PKP jest debeściak. Jego mafia
1: też. Tak jest.

0: dotrzymałeś obietnicy, mój drogi kolego. Zepsułeś, naprawiłeś.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
3: No to witamy państwa. I miasta oczywiście. Czas zagrać.
0: Czas zagrać, koło naprawione. Całą noc naprawiałeś, tak?
3: Jest.
0: Jest, działa. O, i to nawet tak lepiej tyka teraz.
3: Nie,
0: jakoś.
3: No to nie ja naprawiałem.
0: I szybciej się zatrzymuje. Ukłony... A zleciłeś, to ile zapłaciłeś?
3: Nic nie zapłaciłem. Ukłony dla Maćka. Pozdrawiamy Maćka, bo wiem, że nas słucha.
0: Paulina, Michał, dzisiaj grają o prezent marzeń wartości 500 zł. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Szybko przypominam zasady naszej zabawy. Z koła już naprawionego, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
4: Tak jest.
0: Tak jest. Dobra, Paulinka, ty zaczynasz.
3: W prawo, w lewo?
4: W prawo.
3: W prawo, proszę.
0: P.
3: P.
0: P jak twoje imię, Paulino. 20 sekund. Uwaga.
3: Uwaga, uwaga, państwo.
4: Portugalia.
3: Miasto.
4: Poznań.
3: Znana postać.
4: Paulina Fila.
3: Roślina.
4: Pszenica.
3: Kolor.
4: Pomarańczowy.
3: Zawód.
4: Pielęgniarka.
3: Samochód.
4: Peugeot.
3: Przedmiot.
4: Pasek.
0: No, no, ładnie, pasek, rzutek okay. Na taśmę ten pasek. Dał ci 8 punktów, jeśli powiesz nam, kim jest Paulina Fila.
4: Chyla,
0: kim jest?
4: To jest taka mistrzyni w makijażu permanentnym w kosmetyce na cały kraj, na cały świat.
0: Tak?
3: No,
0: a jest w internecie ona?
3: Powiem ci szczerze, że...
4: Jest, piszcie, Paulina Chyla.
3: No, tak, są ludzie, którzy ją znają.
0: No dobra, ale w internecie jest,
3: jest,
0: tak?
3: Jak no dobra,
0: piszesz,
3: no,
0: to okay, jest. No okay. Dobrze.
3: Coś tam słyszałem też, grupy, gdzieś tam.
0: Dla niektórzy na przykład nie znają Michaela Jordana.
3: Tak.
0: Może też tak
4: ja być. No niemożliwe.
3: Ja się nie maluję, ale znam kogoś, kto się maluje. I
0: zna
3: ten ktoś,
0: Paulinę Chylę.
3: Ktoś mi kiedyś dobrze. Coś o tej pani wspominał, więc zaliczam.
0: Dobrze.
4: Dzięki.
0: Więc 8 punktów będzie, Paulinko, dla ciebie. I teraz Michał, słyszałem. Zawodniczka godna.
5: Tak jest.
0: Tak jest. W prawo, w lewo kołem?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Chodzi jak złoto to koło naprawione. Litera O.
3: O?
0: Tak.
3: Takie okrągłe?
0: Bardzo blisko P, ale jednak nie P, tylko O. Litera O. Michale, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Oman.
0: Miasto.
5: Olsztyn.
0: Tytuł filmu.
5: Olivier.
0: Imię.
5: Ola.
0: Roślina.
5: Olcha. Olszyna.
0: Potrawa.
5: Obiad.
0: Jak?
5: Obiad.
3: Obiad.
0: Obiad. Też... Potrawa, obiad. No dobra.
3: Co masz na obiad? Obiad.
0: Masz, no, czasami tak jest.
3: Tak.
0: Co jadłeś? Obiad.
3: Obiad, no,
0: obiad
3: dobra,
0: jadłem. No co? No dobra, zaliczam. Zaliczam ten obiad. Niech będzie. Bardzo kreatywnie. I rzutem na taśmę było.
3: Gdybyś się trochę krócej zastanawiał, to myślę,
0: nad obiadem,
3: że byłaby,
0: tak. Nad obiadem, gdybyś się krócej zastanawiał, Michale, mogłaby być dogrywka. A tak to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 punktów dla ciebie, bo ten obiad też zaliczę, powiedzmy. Więc 8 do 6 wygrywa Paulinka.
4: Dziękuję bardzo.
0: Prezent marzenia wartości 500 jest twój.
4: Cieszę się pięknie.
0: My też się cieszymy. Waszym szczęściem. Do Michała nagrody pocieszenia serdecznie pozdrawiamy. Jutro Państwa Miasta także po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: stracić jej.
1: Nie, nie można. Nie można nic stracić, trzeba tylko zyskiwać. Takie podejście do życia trzeba mieć. 24 minuty po 8. Krzysztof Krawczyk z Edytą Bartosiewicz. I w Radiu SK2.
2: Jeżeli zastanawialiście się, co jest najbrudniejszym miejscem w samolocie, to już śpieszymy z odpowiedzią, bo były badania i są wyniki tych badań. Według badań i stewardess najmniej higienicznym miejscem w samolocie wcale nie jest toaleta, moi drodzy. Nie. Jest to kieszeń w oparciu fotela, który jest przed nami, bo ta kieszeń bardzo często służy pasażerom jako kosz na śmieci. Tam się wkłada resztki jedzenia, chusteczki higieniczne, a nawet pieluchy.
1: Że nie higieniczne to wszystko jest, tak?
2: A pielucha higieniczna jest?
1: No właśnie, ja mówię, że higiena to pikuś, bo pieluchy w kieszeni oparcia fotela powinny być w kategorii zagrożenia terrorystycznego bombą biologiczną. SK2

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
8: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
10: Jak tak, to Allegro.
9: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zapraszam.
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Dzień trwa 15 godzin 33 minuty, jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 14 minut. Dziś na termometrach zobaczymy 14 stopni w ciągu dnia, 9 w nocy. Zobaczymy niewiele słońca, ale dzisiaj bez opadów. Poczujemy natomiast silniejszy wiatr. Jutro 11 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Słońce pojawi się na pewno, deszcz też możliwy, a w czwartek mało tego, że deszcz, to jeszcze niewykluczone lokalnie występujące burze. Teraz noga z gazu na Jabłoniowej, Słowackiego i Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Uważamy też na Małkackiej i Świętojańskiej w Gdyni.
17: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne. To po rosyjskim ostrzale obwodu Dniepropietrowskiego. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Niespokojnie było też w Kijowie. W wyniku ataków dronów uszkodzony został blok. W obwodzie kijowskim zniszczono zostało przedszkole. Jedna osoba została ranna w Charkowie. 12 pracowników szpitala w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. Powodem było niedostosowanie się do zaostrzonych procedur przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. pobierania i przetwarzania krwi.

0: 8.38 o tej porze zawsze uruchamiamy nasz wehikuł czasu w poszukiwaniu artykułów, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj daleka podróż do przeszłości, do 2002 roku, jakby nie patrzeć, 24 lata temu, 12 maja, jeden z portali pisał tak, kącik odkurzający. 1,5 litra piwa w 37 sekund.
1: Dokładnie 36,68 sekundy zabrało Zenonowi Racisowi z miejscowości Jabłońskie pod Gołdapią wypicie 1,5 litra piwa podczas szóstego ogólnopolskiego konkursu picia piwa na czas w niedzielę w Gołdapi na Mazurach.
0: Najstarsi uczestnicy zawodów mieli po 70 lat. Mężczyźni musieli wypić jak najszybciej 1,5 litra piwa, a kobiety 0,5 litra.
1: Przed konkursem każdy z 40 uczestników dmuchnął obowiązkowo w alkomat. W ten sposób wykluczono jedną osobę, która już wcześniej posmakowała wyskokowych napojów.
0: No, tak to jest, tak to jest, bo do picia trzeba podchodzić na trzeźwo.

0: minut do godziny 9:00. Jamal nam przygrywa. A tymczasem Szczęsny świętuje razem z Lewandowskim. Wczoraj była feta w Barcelonie po mistrzostwie i świat obiegły zdjęcia, jak to nasz Wojciech Szczęsny, nasz biało-czerwony, dmuchnął dymkiem takim, wiecie, z e-papierosa w stronę kamery klubowej. Ludziom się to podoba.
1: Podoba? A ja bym chciał powiedzieć, że Szczęsny jest już na emeryturze, a dalej zapalony piłkarz.

5 minut zostało nam do 9. Za chwilę Kasia Grodzka przyjmuje stery. 5 minut zostało nam do 9. Za chwilę Kasia Grodzka przyjmuje stery. 10 utworów, jeden po drugim, bez reklam. To specjalnie dla was, dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
5: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: A jeżeli wierzycie w magię liczb, to jutrzejszy dzień będzie dosyć trudny, bo jutro 13. Dzisiaj 14 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele, z tym, że bez opadów. Poczujemy silniejszy wiatr. Jutro 11 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Słońce wpadnie do nas, ale deszcz też możliwy. W czwartek mało tego, że deszcz, to jeszcze niewykluczone lokalnie występujące burze. Burze możliwe też w piątek i w sobotę. Słowackiego Nowatoru budowlanych Starogardzka, Chłopska Spacerowa w Gdańsku. Noga z gazu szerokiej drogi.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Minęła 9:00, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Nie ma podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapowiada utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie służbą. To reakcja na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
2: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
1: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
0: Policja sprawdza, czy ktoś pomagał w ukrywaniu się adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł K. został zatrzymany w ubiegły czwartek w Chrobieszowie. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje zbiera dla nas Bartek Ważny.
3: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Chrobieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
0: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Trwa egzamin ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Dziś kolejna matematykę. Jakie były nastroje przed wejściem na salę?
4: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
5: Oj, tu jest ciężej, ale też będzie dobrze.
6: Czego najbardziej się obawiasz?
5: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest, ale jakoś to pójdzie.
0: A egzaminy potrwają do środy.
7: SK2 News, Trójmiasto.
8: Maciek Marcinowicz. Gdańskie autobusy i tramwaje ogłosiły drugi przetarg na zakup nowych niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych. Poprzednie postępowanie unieważniono z powodu zbyt wysokich ofert złożonych przez producentów. Spółka planuje zakup 20 najdłuższych tramwajów w Polsce, które pomieszczą co najmniej 310 pasażerów. Leszek Możdżer, Fisz, Ema de Tworzywo i Artur Rojek. To oni wystąpią na tegorocznych Cudawiankach w Gdyni. Impreza 27 czerwca.
9: Doskonały line-up, który myślę, że trafi do wielu różnych odbiorców.
8: Mówi Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta w Gdyni.
10: Ja to tak w odniesieniu do tych słów maturzysty w newsach. Ja też bym się bała otwartych zadań z matematyki. Tu nawet wody lać się nie da, bo od razu pytają, a ile tych litrów mieści się w 5 baniakach na dachu Opla sąsiada? To wszystko trzeba obliczyć. U mnie równanie jest bardzo proste. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów, które zagram wam w godzinie i to bez reklam. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 9:00.
11: No to gramy.

0: Całe życie się uczymy. Sarsa to wie, tu Radio SK2, gramy wam po polsku, ale metoda nauki też jest jak najbardziej ważna. Na przykład jeden z uczniów we włoskiej Modenie przyniósł na lekcję historii pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. No to chyba trochę jednak za dużo, jeżeli chodzi o fakty historyczne, bo ewakuowano całą okolicę i też oczywiście wezwano saperów. No i tym my od Włochów się różnimy, że w Polsce nie trzeba przynosić pocisków do szkoły. Wystarczy, że rolnik zacznie kopać rów pod światłowód i od razu pół powiatu ma darmową ewakuację, no bo zawsze coś się tam trafi w tej naszej ziemi.
1: SK2.

0: Lista obecności odhaczona, delikatna, Anna Maria Jopek, ale jestem, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, za to niezbyt delikatnie, Iga Świątek. Obeszła się we wczorajszym meczu w Rzymie z Naomi Osaką, pokonała Japonkę w 1,5 godziny, proszę, elegancko, tracąc zaledwie 3 gemy. A już jutro po 13:00 ćwierćfinałowy mecz w Rzymie z Jessicą Pegulą, no i myślę, że będzie naprawdę dobrze, a to dlatego, bo patrzę na zdjęcia Igi z tego wczorajszego spotkania i widzę te pracujące mięśnie na rękach i widzę, no forma na lato jest, na jesień, zimę i kawałek kolejnej wiosny też jak najbardziej jest.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Używane samochody kupować warto. W AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Młodość. Jeremi i Artur Sikorski. Kolejny po braciach Cugowskich duet rodzinny, który możecie usłyszeć na naszej antenie. Gramy wam najlepsze polskie hity, nie tylko takie w rodzinie, że tak to ujmę. Zbliża się godzina 10:00, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon Łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
17: Dziś temperaturę zdecydowanie podwyższać będą egzaminy ósmoklasistów, jak i maturzystów. Dzisiaj 14 stopni w Trójmieście, w ciągu dnia 9 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie próbowało się przebić, raczej bez opadów deszczu. Nad samym morzem poczujemy nieco silniejszy wiatr. Jutro będzie chłodno, 11 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy, słońca niewiele. I co jakiś czas będą występowały przelotne opady deszczu. W czwartek 15 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Słońce pojawi się, ale tylko na chwilę. Możliwe lokalnie występujące burze.
0: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Przypadkowe zaproszenie ognia to prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
18: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
0: Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. To nie jedyna trudna akcja strażaków w ostatnich godzinach. W Przysiece Polskiej doszło do pożaru w zakładzie recyklingu odpadów. Spłynęły 2 maszyny do rozgarniania śmieci i hałda odpadów, a ogień został już ugaszony. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce. Chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.

0: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
1: Powoli będą znikać te pojemniki.
2: Powoli będą znikać. Daj Boże, żeby tak było. Naprawdę. Czekamy na to.
3: To jest bomba i to straszna. Straszna bomba.
4: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Z nielegalnego składowiska na początek zostanie usuniętych 4000 ton odpadów. Wykonawca ma na to 18 miesięcy. Szacuje się, że pełna utylizacja może kosztować około 700 milionów złotych. Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray. So I gotta pray, pray. I gotta just pray. W pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów. Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się dziesiątka najlepszych, a początek koncertu o 21:00.
5: Polska, biało-czerwoni, ojcia!
6: SK2 News, Trójmiasto.
7: Maciek Marcinowicz, policjanci z Gdańska zatrzymali 25-letniego kierowcę, który pod wpływem alkoholu wymusił pierwszeństwo na radiowozie. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a dodatkowo był poszukiwany w sprawie pobicia. Natomiast jego pasażer posiadał narkotyki. Na pokładzie błyskawicy podpisano umowę dotyczącą organizacji pierwszego etapu Tour de Pologne. 2 sierpnia na jednostce odbędzie się oficjalna prezentacja kolarzy. Dzień później zawodnicy wystartują z Gdyni, ze skweru Kościuszki i Molo Południowego, kierując się w stronę Koszalina, a finał 9 sierpnia w Wieliczce.
8: Tu Radio SK2, u nas tylko najlepsza polska muzyka, a jak ktoś potrzebuje takiego romantycznego dramatyzmu, to w tej godzinie mam dla was pewien nieco zapomniany hit od zespołu Łzy. U nas wszystkie emocje są dozwolone. A co? Już 3 minuty po godzinie 10. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No.

0: niby Małgośka, a jednak Maryla. Tutaj Radio SK2, gramy wam kultowe polskie kawałki, takie jak ten. A w tym tygodniu w pięciu hitach na piątku od Michała Hańczaka górują covery.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W tym tygodniu w Radiu SK2 gram wam polskie covery, czyli hity, które powstały za granicą, ale nasi artyści bardzo je sobie upodobali i postanowili nagrać nasze polskie wersje. Michał Hańczak z tej strony, tym razem nie sam, bo za chwilę o jednym ze swoich hitów opowie Stachurski. Jak się pewnie domyślacie, to będzie Typ niepokorny. Hit, który Polska usłyszała w wersji Stachurskiego w 2000 roku, ale jego rodowód to rok 91. Wtedy The One and Only nagrał Chesney Hawkes, a piosenkę napisał Nick Kershaw.
3: Bardzo lubiłem tę piosenkę, zawsze powiedziałem sobie, że ją muszę zaśpiewać i było tak, że nagraliśmy płytę, która była sporym sukcesem i rynek troszkę wymuszał, żeby pojawiła się kolejna płyta, a ja nie miałem własnego repertuaru wtedy. I ta kolejna płyta, gdzie jest właśnie Typ niepokorny, ona w większości złożona jest z coverów zagranicznych.
2: Stachurski przyznał mi, że Typ niepokorny wcale nie był do końca jego typem na przebój, bo pierwszym singlem z tego albumu była piosenka Czuję i wiem, którą niektórzy poczuli, ale jednak nie stała się oczekiwaną lokomotywą sukcesu. A z kolei Typ niepokorny okazał się być bombą z opóźnionym zapłonem.
3: Ten Typ niepokorny poszedł jako drugi singiel, ale bez klipu. I on się strasznie długo rozwijał. Wyskoczył dopiero po roku. Czyli on nie przynosił spodziewanych, zauważalnych sygnałów, że staje się przebojem w takim czasie, który byłby dla nas satysfakcjonujący. Natomiast uderzył, wiesz, w momencie, kiedy myśmy już byli zajęci czymś innym i zupełnie innymi utworami.
2: Popularność Typa niepokornego i kolejnych piosenek, które ukazały się w tym okresie, między innymi Zostańmy razem, spowodowała, że Stachurski z dnia na dzień stał się rozchwytywanym artystą.
3: Kurczę, myśmy wtedy mieli trasę koncertową z sceną na cztery strony świata, 85 koncertów, takich dużych, stadionowych. To był na tamte czasy, w 2001-2002 roku, to był spory wyczyn.
2: A dzisiaj, po latach, chyba nikt nie wyobraża sobie koncertu Stachurskiego bez Typa niepokornego. Anteny Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, mimo że ten akurat ma zagraniczny rodowód, bez tego hitu też sobie nie wyobrażamy. Przecież kochamy go wszyscy.

0: Idziemy przez godzinę 10 Aleją Gwiazd, tak jak z tej piosenki od Dzisławy Sośnickiej, tu Radio SK 2. Za to nasi słuchacze już dziś przejdą się Aleją Gwiazd Szantowych na Mazurach, bo to dziś rusza mazurska majówka Radio SK 2. Po 11 spróbujemy sprawdzić, jak idzie Kamilowi Noselowi i Kindze Berdze droga na Mazury i jak ten pierwszy dzień będzie wyglądał. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: SK 2. Reklama.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
15: I po reklamie.

0: prawie że równo za miesiąc. Wielki dzień dla Ewy Farnej. 13 czerwca na stadionie w czeskiej Pradze odbędzie się jej wielki, ogromny koncert. Zapowiadany już w ogóle dawno, dawno temu. Ale w te wakacje Ewę zobaczymy też i w Polsce, między innymi na koncertach w Mrągowie czy w Warszawie, więc każdy fan znajdzie coś dla siebie. Tutaj Radio SK2 bez łez. Gramy wam tuż przed godziną 11. Za chwilę newsy.
1: Reklama.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
6: I po reklamie.
7: W Trójmieście dzisiaj 14 stopni w ciągu dnia i 9 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie się przebijać. Dzisiaj bez opadów deszczu, ale poczujemy silniejszy wiatr nad samym morzem. Jutro będzie chłodniej, bo tylko 11 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele. Co jakiś czas będziemy sięgać po parasole. W czwartek też przydadzą się parasole i trzeba będzie uważać, szczególnie na Kaszubach, na burze, które mogą mieć miejsce. W czwartek temperatura wzrasta do 15 stopni. W piątek 16 stopni w ciągu dnia. Rano mogą pojawić się mgły i zamglenia. Słońce też się pojawi.
8: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Zasłabnięcie kierowcy mogło być przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowo zderzyła się tam osobówka z busem. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie poszkodowanych informował Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
9: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
8: Śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłano do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
8: A straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Koleje Mazowieckie zapowiedziały pomoc dla Dominika Hołuja. 17-latek został ciężko ranny w wypadku 14 lutego w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomagał kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Nie zdążył wrócić do składu, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę. Wpadł pod pociąg i stracił obie nogi oraz dłoń. Pracownik

0: pracy spółki chcą spotkać się z rodzicami Dominika.
1: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Koleje Mazowieckie.
0: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. Prokuratura w Radomiu nadal prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Śledczy mają już raport Kolei Mazowieckich, ale chcą powołać własnego biegłego. A na przyszły poniedziałek zaplanowano przesłuchanie 17-latka.
2: SK2 News. Trójmiasto.
3: Maciek Marcinowicz. Rozpoczęła się instalacja monopali pod turbinę farmy wiatrowej Baltica 2. Zamontowanych zostanie 111 monopali, które posłużą jako fundamenty dla 107 turbin wiatrowych i 4 morskich stacji elektroenergetycznych. Będzie można zobaczyć znane i lubiane miejsca z zupełnie innej perspektywy. W sobotę Europejska Noc Muzeów. Nie będzie to tylko zwiedzanie po ciemku, zachęca Mariusz Bzdęga z Urzędu Miasta w Gdyni.
4: Przygotowane zostały działania imersyjne związane z VR-em. Wykorzystamy przestrzenie hal targowych.
3: A większość instytucji będzie dostępna od godziny 19.
5: Minęła 11 i ponuro zrobiło się w sporej części Polski. Pogoda się obraziła, słuchajcie. Więc w tej godzinie darmowy kurs do Disneylandu zapewni nam zespół Papa Dance na poprawę humoru. Połączymy się też z Kingą Barygą i Kamilem Noselem, którzy są w drodze na mazurską majówkę z naszymi słuchaczami. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
6: Bez reklam, jeden po drugim.
7: Teraz gramy dzień.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
1: Przed chwilą panowie Zmysłowicz spytali, czy lepiej mieć, czy może być. Ja myślę, że to fajnie mieć przedłużoną majówkę i być już w drodze na nią, tak jak to jest w przypadku Kingi Barygi i Kamila Nosala. Łączymy się z naszym wesołym majówkowym składem zmierzającym do Mikołajek. Jak tam, kochani? Czy pierwszy grill już za wami? Tak spytam.
2: Kasiu, jeszcze grilla nie rozpaliliśmy, ponieważ mamy dylemat w drodze na Mikołajki. Ja się zatrzymałem tutaj przy sklepie, żeby kupić brykiet, a Kinga mnie szarpie za ramię i mówi: nie, inaczej rozpalmy naszego grilla.
3: To znaczy w awaryjnych sytuacjach można go rozpalić korą ozdobną, sprawdzone.
2: I co, jak to smakuje lepiej?
3: Szybciej się rozpala.
2: I ja mówię do Kingi: nie róbmy takich cudeniek, ponieważ nasi słuchacze muszą być zadowoleni. Stwierdziliśmy, że jednak przejdziemy na grille gazowe i będzie smacznie.
3: Właśnie, za to mamy od tego ekspertów, dlatego my się tym zajmować nie będziemy.
2: Wiesz, że się nauczysz wtedy rozpalania grilla.
3: Dzięki wielkie.
2: Za to, Kasiu, tutaj pytanie jest ogromne. Czy mamy robić marynaty na słodko, czy na ostro? Ponieważ Kinga oczywiście jest team
3: słodko,
2: a ja na ostro. I mam nadzieję, że panowie Kuba i Kuba będą razem z nami smakowali naszych wspaniałości z grilla i tak samo nasi słuchacze. I będziemy was o tym informować, a jednocześnie podglądajcie nasze media społecznościowe, bo tam sporo się będzie działo już za chwilę, już za moment, jak tylko pogoda nam dopisze.
3: Tak jest, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Jeśli chodzi o grilla, to u mnie styl ewidentnie mieszany, słodko i ostro, ale najważniejsze, słuchajcie, żeby smakowało przede wszystkim naszym słuchaczom, którzy na tę majówkę zmierzają. O wszystkim dowiecie się i z naszej anteny, i z mediów społecznościowych SKI2. Naprawdę warto zostać z Radiem SK2.
0: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Za oknem napad deszczu w Polsce, a muzycznie w Radiu SK2 napad i mrozu. Takie polskie hity dla Was. Mamy za to gorąco i dość kłopotliwie zrobiło się w samolocie lecącym z Panamy do Argentyny. A to dlatego, że w klasie biznes pewna pani z pewnym panem zostali przyłapani na, no wiadomo na czym. Oburzeni świadkowie zgłosili to załodze, a załoga potem przekazała temat argentyńskiej policji. I niech ostatnie zdanie tegoż newsa będzie też jego puentą, no bo myślę, że mój komentarz jest totalnie niepotrzebny. Uwaga, na lotnisku na mężczyznę czekała żona.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Kto zwalcza ból? Kto? Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.

0: Siedzę sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 razy 1,7 litra, mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
8: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Dla klientów prywatnych teraz 86 900 zł brutto. W kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.
14: W Trójmieście dzisiaj 14 stopni w dzień, 9 stopni w nocy. Słońce przez chmury może się przebijać co jakiś czas, bez opadów deszczu. Poczujemy natomiast silniejszy wiatr. Jutro sięgniemy po parasole, bo będą występowały opady. Temperatura spada do 11 stopni w ciągu dnia. W nocy nie więcej jak 7. W czwartek 15 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Słońca raczej nie będzie. Będą występowały opady deszczu, niewykluczone lokalnie występujące burze. W piątek rano mgły i zamglenia, w dzień 16 stopni. Słońce pojawi się, ale możliwy deszcz.
15: Jest 12. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Lada moment Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt. O szczegółach Przemek Kowiejka.
16: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
15: Przemysław Kopijka, dziękuję. Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. O szczegółach z Wiejskiej Michał Rawa.
17: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
18: W ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
17: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
19: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
17: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
15: Przypomnę, prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Dziś w całej Polsce już po egzaminie ósmoklasisty z matematyki. Był wymagający. Słyszymy od uczniów z zielonogórskiej podstawówki numer 14.
20: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
21: A w porównaniu do próbnych na przykład egzaminów?
22: Dużo cięższy moim zdaniem. No ale ogólnie myślę, że okej.
15: Z ósmoklasistami rozmawiał Krystian Machalica. Jutro ostatni

0: egzamin z języka obcego.
1: SK2 News. Trójmiasto.
2: Maciek Marcinowicz. Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi rekrutację osób do odgrywania roli pacjentów. Udział ma pomóc studentom w ćwiczeniu umiejętności komunikacyjnych.
3: Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
2: Mówi Krzysztof Sobczak z GUMED-u. Zgłoszenia do końca czerwca. W Otominie odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie Smaki, w ramach którego wyłonieni zostaną laureaci w kategoriach najlepszy produkt oraz najlepsza potrawa. Konkurs od lat promuje regionalne produkty oraz tradycyjne receptury.
4: Kawałek zachodniej Polski ma dziś troszkę słońca, ale jednak reszta kraju mocno przykryta chmurami, więc i dla jednych, i dla drugich. W tej godzinie mam muzyczną opowieść o Złotej Krainie od Sanach i Darii Zawiałów. Będzie też wkrętka Nosela Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 2 minuty po 12.
5: Bez reklam.

0: Ukrainy bogactwa. Eldorado, Sana, Hidaria Zawiałow. Tutaj Radio SK2, a do Krainy nie złota, a szkrętek. Już teraz zabierze nas Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłem?
2: Bartłomieja.
3: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Niewyważona Iwona, proszę pana, ja w sprawie zabiegu na migdałki. To pan?
2: Tak, zgadza się.
3: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
2: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
3: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
2: No dobra.
3: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11. Z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony. I tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
2: No nie, no wolałbym tylko raz.
3: No nie da się, proszę pana. Pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone. I dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
2: No o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
3: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym łysieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane. I to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12, a pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
2: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie? Bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
3: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
2: No dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę, to już będę...
3: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale... To przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na łysienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
2: No okej, a jak mnie nie przebudzi?
3: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana, od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
2: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
3: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
4: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: Aha, dobra. Ja cię.
4: Nie gniewaj się.
5: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: myślę, że zespół Depres wbrew swojej nazwie może jednak poprawić humor. Bojo Cieko Home za nami. Góralskie, polskie hity też wam gramy w Radio SK2. Nie z gór, a z Ciechanowa pochodzi Alicja Szamplińska. To tak tylko podpowiadam, żebyście wiedzieli, komu dziś wieczorem kibicować. W pierwszym półfinale Eurowizji kciuki można zaciskać od godziny 21, bo to wtedy właśnie Alicja wystąpi na scenie ze swoim hitem Prey. Trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama. Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
2: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
3: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
7: I po reklamie.

0: za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Takie ciężkie chmury wiszą nad nami w Trójmieście, ale według zapowiedzi synoptyków dzisiaj szansa na opady jest niewielka. Parasole mogą się przydać jedynie w południowej części regionu. Na termometrach dzisiaj okolice 12 stopni, a z kierunków zachodnich wieje dosyć silny wiatr w porywach do 45 km na godzinę. I jeżeli czujecie się dzisiaj ekstra zmęczeni, to prawdopodobnie ma to związek z ciśnieniem atmosferycznym, które wynosi 999 hektopaskali i jest więc mocno obniżone. Jutro duże zachmurzenie i spora szansa na opady, a temperatura wyniesie 12 stopni.
15: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek groźny wypadek pod Toruniem. Cztery osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu dwóch osobówek, ciężarówki i dostawczaka na Krajowej Dziesiątce w Cierpicach. Ruch na trasie powinien być już przywrócony. Jutro 95 i diesel o kilka groszy w dół. W środę na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. Za olej napędowy 6 zł i 84 grosze. W górę jedynie benzyna 98. Zapłacimy 6 zł i 87 groszy. Program ceny paliw niżej kończy się w piątek. Jednak, jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, będzie przedłużony. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż jest niestabilna, co odbija się na cenach w hurcie. Decyzja rządu w najbliższych godzinach.
16: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
15: Zapowiada minister Miłosz Motyka. Program na razie ma być przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich odnaleziono ciało 60-latka. Wiadomo, że był z 3 innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie. Służby wezwano po jego zaginięciu. Przystąpiono do poszukiwań.
17: Po około 45 minutach mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Niestety stwierdzono zgon.
15: Relacjonuje Karolina Figiel z nowodworskiej policji. Na miejscu pracują prokurator i mundurowi. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Ma go przybyć od 3 do 7 cm. W prognozach także spadek temperatury poniżej zera. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
1: SK2 News. Trójmiasto.
14: Krzysztof Płowecki. Warsztaty, koncerty i pikniki. Ruszyła akcja Funduszowy Maj. To promocja miejsc i projektów, które powstały lub działają dzięki unijnym środkom. Odkryjmy je razem. Zachęca Martyna Sawicka z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
18: Znajdujemy wydarzenia na stronie funduszowymaj.pl.
14: A już 23 maja na swój piknik zaprasza PKMK. Za to w Bulaju w Sopocie będziecie mogli złapać równowagę. W najbliższą sobotę odbędzie się pilates ze śniadaniem na plaży. Będą też upominki. Piszcie do nas po bilety na trójmiasto@sk.pl.
19: 2 minuty po godzinie 13. Dzisiaj jedziemy na Mazurską Majówkę do Mikołajek. Nasza ekipa już w drodze, słuchacze już w drodze. Będziemy się z nimi oczywiście w czasie tego popołudnia i później wieczorem też łączyć. Wszystko też do zobaczenia na naszych socialach. Ale słuchajcie, teraz zmieniając temat, Unia Europejska

będzie majstrować w nowych samochodach, tych, które dopiero kupimy, co tam pozmieniają i co chcą zmajstrować, o tym za chwilę wam opowiem. Zagram też tak, żeby miło było. Beata, żal mi tamtych nocy i dni. Tak zaczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

20 po pierwsze, to jest Teska 2, u nas najlepsze polskie hity, kombi, kochać cię za późno. Zaraz będzie Wiktoria Kida, naiwna ja, w kolejce też Szymon Wydra i Carpe Diem, Sorry Boys i Emigranci. Jeszcze w tej dziesiątce hitów jeden po drugim, a Unia Europejska nie zwalnia tempa i znowu będzie podkręcać śrubkę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Od 7 lipca tego roku wszystkie nowe samochody, które będą rejestrowane na terenie Unii, będą musiały być wyposażone w nowe systemy, które wspierają kierowcę. Najważniejszą zmianą, która już teraz wzbudza trochę emocji i kontrowersji wśród kierowców, jak wszystko, co narzucone z góry, jest, uwaga, wprowadzenie obowiązkowych adaptacyjnych świateł hamowania. Ja tak w sumie i absolutnie szczerze to nie wiem, jakie to może wzbudzać emocje wśród kierowców, skoro jest coś, co zadziała i coś, co wspomaga kierowcę, a nie ogranicza go w żaden sposób i nie wymaga od niego jakichś ekwilibrystycznych działań, tylko może podnieść poziom bezpieczeństwa, no to halo. Panie i panowie, nie możemy się obrażać na takie rzeczy. Adaptacyjne światła hamowania działają tak, że w przypadku, kiedy gwałtownie hamujemy przy prędkości powyżej 5 dyszek na godzinę, na to tylne światła stopu zaczynają intensywnie pulsować. O, i to wszystko. Do tego samochody jeszcze będą musiały być teraz już obowiązkowo wszystkie nowe, wyposażone w automatyczny system hamowania awaryjnego, wykrywanie pieszych i rowerzystów, system utrzymania pasa ruchu, monitorowanie zmęczenia kierowcy, inteligentnego asystenta prędkości, rejestrator danych zdarzeń i przygotowanie do montażu blokady alkoholowej. O, to ostatnie to w ogóle powinno być wymagane całkowicie, na stałe. Ale obawiam się trochę tego monitorowania zmęczenia kierowcy. Bo jak ktoś jest zmęczony przez całe życie, to sobie nie pojeździ za bardzo.

0: lubię czasem, robię sobie taką zabawę, że rozkładam dany numer na tak zwane czynniki pierwsze. I zwróciłem uwagę przy okazji numeru Decyzję, który oczywiście w wykonaniu Vito Bambino i Zali zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim, że tutaj bas gra świetnie. Podkręćcie kiedyś basik przy tym numerze, jak będziemy grać, to też usłyszycie, jak fajnie ten bas tutaj rzeczywiście gra. No, tak dla tych, którzy oczywiście uwielbiają czasem skupić się na jednym instrumencie w danym numerze. Słuchajcie, 19 minut tylko brakuje do godziny 14. Mam nadzieję, że u was w pracy lekko, łatwo i przyjemnie. Kto się teraz na dźwięk tych słów delikatnie uśmiechnął i pomyślał, co? Lekko, łatwo i przyjemnie. No, to właśnie o to mi chodziło. Bardzo się cieszę. Efekt osiągnięty. Sylwia Grzeszczak, Bang Bang. Tak będzie muzycznie już za chwilę. W Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
17: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
18: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
20: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
19: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
20: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
19: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
20: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
19: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
20: Zapraszam.
21: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
19: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
22: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: to będzie ostatnia reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, tak wam gramy, to jest nasza specjalność. Zaraz będzie godzina 14, o 14 najświeższe newsy. Po nich odpalimy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14 skąd to się wzięło. I tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły bardzo modne w ostatnich latach dni miast, gmin, różne święta, na które chodzimy, bo tam bardzo często możemy nie dość, że sąsiadów spotkać, to i nasze ulubione gwiazdy. O tym po godzinie 14 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie.
10: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika.

0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Niebo dzisiaj jest w większości pokryte chmurami, ale szansa na opady jest za to niewielka. Na termometrach widzimy okolice 13 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna może być niższa, a to za sprawą dosyć mocnego wiatru, który wieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie atmosferyczne jest dzisiaj niskie i wynosi 999 hektopaskali. Wieczorem jest szansa na rozpogodzenie, ale jutro ponownie zachmurzenie będzie duże, a synoptycy zapowiadają też opady deszczu. Czwartek z kolei zapowiada się burzowy i z mocnymi opadami, a z południa powieje silny wiatr.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu.
11: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
10: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Przypomnijmy, znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia, potrącony przez samochód. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził w rozmowie z Radiem SK2 mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA. Wniosek o ekstradycję zapowiada rząd.
12: Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy może on liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
10: Tłumaczy Bartosz Lewandowski, którego zdaniem wyjazd Ziobry do USA był w pełni legalny. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał na podstawie dokumentów przyznanych mu wręcz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów. Zniszczono gniazdo bielika pod Dębicami w Łódzkiem. Zginęły dwa około 4-tygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają wątpliwości, sprawca działał celowo.
13: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików.
10: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
14: SK2 News. Trójmiasto.
9: Krzysztof Pułowecki. Przed rokiem brakowało pieniędzy, a w tym za późno podpisano umowę na przeprowadzenie badań jakości wody. Gdyni ponownie nie udało się uruchomić miejskich poidełek do 1 maja. Na darmową, zdatną do picia wodę w przestrzeni miejskiej gdynianie i turyści poczekają do początku czerwca. Leszek Możdżer, Fisze Made Tworzywo i Artur Rojek. To oni wystąpią na tegorocznych Cudawiankach w Gdyni. Impreza 27 czerwca.
15: Doskonały line-up, który myślę, że trafi do wielu różnych odbiorców.
9: Mówi Tadeusz Szemiot, przewodniczący Rady Miasta Gdyni.
16: 3 minuty po godzinie 14. Skąd się wzięły dni miast i gmin, na które tak często ostatnio chodzimy? Bo wiadomo, że tam życie staje się wolniejsze, piękniejsze i do tego, że można spotkać sąsiadów, to jeszcze ulubione gwiazdy. Skąd moda na to w ogóle? O tym opowiemy w tej godzinie, ale i zagram najlepsze polskie hity. Robert Gawliński, Nie stało się nic, tak zaczynamy, a potem Sarsa, Bronię się. Rafał Adamczak, dzień dobry.
17: 10 hitów.
18: 10

0: 20 minut po drugiej, Tom Rozwój, Sana Gra jest nic do stracenia. A u kogo w mieście w tym sezonie koncertowym, eventowym Mrozu pojawi się z koncertem? Wy już to wiecie, wy już jesteście gotowi na ten koncert? No właśnie, dni miast, dni gmin, no właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd to się wzięło, że tak chętnie bierzemy w tym udział? Koncerty, food trucki, pół miasta pod sceną, no to wcale nie jest jakaś pradawna tradycja, chociaż ma bardzo stare korzenie, bo już w średniowieczu organizowano wielkie jarmarki i odpusty. Ludzie zjeżdżali z całej okolicy, handlowali, jedli, bawili się. To był taki dzień miasta w wersji 1.0, tylko zamiast sceny z DJ-em były stragany i kuglarze. A współczesna wersja zaczęła się, no dobre, w czasach PRL-u. Wtedy władze organizowały masowe imprezy, żeby integrować ludzi i pokazać, że coś się dzieje. Były koncerty, festyny, czasem pochody. Po 1989 roku wszystko wskoczyło na wyższy level. Dni miasta stały się narzędziem promocji. To takim konkretnym miasta zaczęły zapraszać gwiazdy, robić duże sceny, walczyć o uwagę mieszkańców i turystów. A dzisiaj to często największa impreza w roku w danym miejscu. Darmowe koncerty, jedzenie, atrakcje dla dzieciaków, no i klasyczne widzimy się pod sceną. Jeśli chodzi o największe i najpopularniejsze takie wydarzenia w Polsce, to ścisła czołówka wygląda tak. Dni morza, a teraz ta impreza nazywa się Żagle w Szczecinie. Ogromna impreza nad wodą. Setki tysięcy ludzi, koncerty, żaglowce. Dni Krakowa, czyli tradycja sięgająca średniowiecza. Parady, koncerty, klimat historii. Święto Wrocławia, duże koncerty. Wydarzenia rozrzucone po całym mieście. Jest też na przykład święto owoców i warzyw. Święto kwiatów, owoców i warzyw. To w Skierniewicach. No, proszę bardzo. I tak naprawdę każde miasteczko, każda miejscowość, każda gmina ma swoje święto, czyli od jarmarków po wielkie sceny. Idea ta sama. Spotkać się, poświętować i poczuć, że to nasze miejsce, że tu jest twoje miejsce, że tu jest twój dom.
1: Skąd to się wzięło?

0: Ja wiem, że mogliście się dzięki temu numerowi poczuć zaczarowani odrobinę, oczarowani, ale ja wam się zaczaruję, ja wam się oczaruję. Robota czeka, bo to środek dnia, 25 minut do godziny 15. Rodzice ósmoklasistów się denerwują niemiłosiernie. Maturzystów też, bo te matury jeszcze niepokończone, jeszcze ustne zostały. I potem czekanie na wyniki. Jaka to jest kumulacja nerwów, prawda? A szef pracy pewnie jeszcze śrubeczkę dokręca. No to czasami taką bajkę, chociaż muzycznie, co je możemy zafundować w środku dnia, żeby przez takie no, 3 minuty z moim haczykiem miło było, prawda? Jeszcze włos z głowy nikomu nie spadł od takiej bajki. Obiecuję, że w tej kwestii możecie zawsze na mnie liczyć tutaj w Radiu SK2. Za chwileczkę będzie Manam, to są najlepsze polskie hity. A teraz korygując czas, 24 minuty i będzie 15. Po 15 połączymy się z naszą mazurską majówką, połączymy się z Mikołajkami.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
13: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
14: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
15: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
16: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
16: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
16: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
16: Zapraszam.
17: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.

0: No nie jest to wesoła piosenka od Golden Line. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15. Jeżeli chodzi o poprawę nastrojów, poprawę humoru, no to na pewno kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 15 będą miały taką moc. To mogę wam to obiecać. I na pewno też po godzinie 15 połączymy się z naszą ekipą, która na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Co tam się dzieje, jak przygotowania do grillowania? Jak tam odprawa, spotkanie ze słuchaczami? Jak tam oczywiście cała instalacja na miejscu, ten mazurski klimat mikołajkowy sprawdzimy już po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy.

0: Miasto Warszawy, Związek Banków Polskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego, partnerzy medialni, Ostry Gwint, Strzał.pl, Strzelnica TV.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Nogę z gazu ściągamy na północy Gdyni. Tutaj spore korki na Hutniczej, Morskiej, Wiśniewskiego, Śmidowicza i na Dąbka. Postoimy też w Śródmieściu na Władysława IV, Świętojańskiej i 10 lutego. Cierpliwość przyda się również na Wielkopolskiej przy PKM Karwiny i na Sopockiej. W Gdańsku stoją teraz Grunwaldzka w Oliwie, Spacerowa, Słowackiego i Kartuska w centrum. We Wrzeszczu korki tworzą się na Kościuszki Wyspiańskiego, Żołnierzy Wyklętych i na Chynka. Spora aut też na trakcie Świętego Wojciecha i na trasie Sucharskiego.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 15. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też projekt prezydencki i dwa poselskie. Debata w tej sprawie właśnie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
7: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
8: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
7: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
6: Michał Rawa, dziękuję. Jeszcze dziś sekcja sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącono na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura wszczęła śledztwo. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
9: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
6: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na zakopiańskim parkingu. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. W chwili wypadku kierowca oraz rodzice chłopca byli trzeźwi. Wstrzymano ruch pociągów na linii Leszno-Wschowa na przejeździe kolejowym w Strzyżewicach. Na ulicy Lotniczej kierowca osobówki zderzył się z drezyną.
10: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
6: Mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Drezyną jechało w sumie 6 osób.
3: SK2 News. Trójmiasto.
5: Krzysztof Płowecki. Gdańscy policjanci i funkcjonariusze KAS przeprowadzili kontrolę taksówkarzy i lokali rozrywkowych. W rezultacie wystawiono mandaty łącznie na ponad 18,5 tysiąca złotych. Będzie można zobaczyć znane i lubiane miejsca, ale od zupełnie innej perspektywy. W sobotę Europejska Noc Muzeów. W naszym mieście będzie to nie tylko zwiedzanie pociemku, zachęca Mariusz Bzdęga z Urzędu Miasta Gdyni.
11: Przygotowane zostały działania imersyjne związane z VR-em. Wykorzystamy przestrzenie hal targowych.
5: Większość instytucji będzie dostępnych od godziny 19.
12: 3 minuty po godzinie 15, pewnie jeszcze wszyscy, a przynajmniej w większości w pracy, co? A za chwileczkę przeniesiemy się na Mazury do Mikołajek i połączymy się z naszą ekipą, ekipą mazurskiej majówki ze Skąd 2, czyli Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Mam nadzieję, że już z naszymi słuchaczami sprawdzimy, co się u nich dzieje, czy grille już się grzeją, czy może na innym etapie to wszystko jest. To już za chwileczkę, oczywiście też możecie soszale śledzić. A Monika Lewczuk zaczyna muzycznie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: dzisiaj w wielu rejonach naszego pięknego kraju z tym słońcem mogą być problemy, ale kto je ma, kto tam widzi, że przez chmury się przebija, prześwituje, niech się od razu tytułuje szczęściarzem. Stachurski, iść w stronę słońca, a jeżeli chodzi o słońce, takie wiecie, słońce w cudzysłowie, ale jakieś wydarzenie, może jakąś osobę, która u was wywołuje uśmiech, to cieszcie się, że je macie. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, 17 minut po godzinie 15. Jesteście ciekawi, co tam na Mazurach? Jesteście ciekawi, co tam w Mikołajkach?
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: No to bardzo proszę, już łączymy się z naszą ekipą. Kinga Baryga, Kamil Nosel, Mikołajki. No właśnie, nasi słuchacze, co tam się dzieje? Halo, halo, czy my się słyszymy?
2: Pozdrawiamy cię, Rafale, z naszego hotelu, w którym się bukujemy i też już wiemy, że są nasi słuchacze.
3: Tak, a hotel jest wyjątkowy, bo jesteśmy w butikowym hotelu Amax. Zmierzamy właśnie do pokoju, pamiętasz numer?
2: 105?
3: Tak, ale to nie tu.
2: To nie tu. Ale już jest zagmatwałem. Dobra, pokój 105, szukamy teraz numeru drzwi i zaraz będziemy pukać i będziemy poznawali się z naszymi słuchaczami, z którymi już za chwilę będziemy spędzać fantastyczną majówkę. Jest 105, widzę.
3: Podobno tutaj jest Basia.
2: Słuchaj, poczekaj. Ja pukam, ty mówisz.
4: Dobra. O Jezu!
2: Cześć, Basiu.
4: Witamy serdecznie.
2: Zaskoczyliśmy cię?
4: Bardzo, bardzo ogromnie.
2: Basiu, ja jestem Kamil, to jest Kinga, Kinga to jest Kamil. I odwrotnie. Basia, fajnie, że jesteś razem z nami na majówce. Tego się spodziewałaś?
4: Jest tak, jest świetna atmosfera i cudowna pogoda i widzę, że klimat będzie naprawdę super.
2: I dobry nalot zrobiliśmy na pokój.
4: O matko, no bardzo. Dobrze, że my w ubraniu byliśmy.
2: Chociaż jak wchodziliśmy, to mąż? Czy przyszły mąż?
4: Mąż.
2: Mąż, tak, to mąż ubiera koszulkę.
3: Kolory się na policzkach pojawiły.
2: Chodź, mężu, chodź, poznamy się z tobą. Jak masz na imię?
5: Bartosz.
2: Bartek, czego się spodziewasz podczas naszej majówki?
5: Wspaniałej atmosfery, dobrej zabawy i czasu spędzonego z żoną, w końcu w samotności, bez dzieci.
3: O, to brzmi bardzo dobrze. Czy jesteście przygotowani na warsztaty grillowe?
5: Oczywiście.
2: No to solimy czy pieprzymy?
5: Pieprzymy i solimy.
2: No to się zgadza. Podstawy mają. Zapraszamy was na warsztaty, już za chwilę zaczynamy i was też, drodzy słuchacze, będziemy informowali i wy podglądajcie nas na naszych mediach społecznościowych, co się będzie działo tutaj w Mikołajkach na naszych warsztatach grillowych i nie tylko. Pozdrawiamy. Dziękuję wam.
3: Dziękujemy, dziękujemy bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję. Ach, jaka szkoda, że mnie tam nie ma, ale bardzo się cieszę, że w odpowiedniej kolejności używanie przypraw mąż naszej słuchaczki Basi wymienił.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: A na mazurską majówkę wrócimy na pewno jeszcze dzisiaj po godzinie 17.
6: Kiedy zabraknie nas, choć strzelamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie, jeżeli chodzi o mazurską majówkę 2026. Jesteśmy w Mikołajkach na naszych socialach, na Instagramie. Oczywiście możecie rzucić okiem na to, co tam się dzieje. Na naszej antenie, na antenie Jęski 2 możecie rzucić uchem. Będziemy się z naszą ekipą łączyć jeszcze po godzinie 17, ale już teraz 29 minut do 16. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci.
2: Nie była to jego pierwsza przejażdżka jednośladem w podobnym stanie. Posiadał już na swoim koncie sądowy zakaz kierowania pojazdami innymi niż mechaniczne.
1: Mówi Małgorzata Pawłowska z tomaszowskiej policji. Mężczyźnie grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do zakazu nawet 5 lat więzienia. Ruszył wywóz pojemników z Drogowca koło Bełchatowa, jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce. Z 50 tysięcy ton na razie znikną 4 tysiące. Usunięcie całego składowiska zajmie lata i może pochłonąć nawet 700 milionów złotych. Będą testy wydolnościowe, zajęcia ze studentami i badania naukowe. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu uruchomiła Centrum Hipoksji i Hiperoksji. Można tam stworzyć warunki tlenowe przypominające te wysoko w górach.
3: Będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze, później te wyniki będą mogły być upubliczniane w świecie nauki.
1: Mówił rektor ENS Józef Ciuła. Budowa centrum kosztowała prawie 2 miliony złotych.

0: Ten to sobie wymyślił premierę w nocy, a i tak wszyscy usłyszeli. Takie mam wrażenie. Dawid Podsiadło i Sezon to jest nowość na naszej playliście wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Taka nowość, że od razu na jedynce w ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Lista waszych ulubionych hitów, którą wytworzycie i na które wy głosujecie na sk2.pl. Teraz też możecie to robić, a najnowsze notowanie zagramy w piątek po 18.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
10: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
12: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
12: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
12: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
12: Zapraszam.
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdania Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdania Riverside Living. Gdania.pl.
18: I po reklamie.

0: Jak ktoś kiedykolwiek szukał miłości tak dosłownie i podążał za nią, być może pukając od domu do domu, to gdy usłyszał to, co jest tytułem tego hitu, mógł popaść w smutek, żeby nie powiedzieć w rozpacz. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Absolutnie kultowy numer w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, to zespół Łzy. Zaraz będzie godzina 16 po 16. Mam już przygotowaną Marylę Rodowicz z hitem Łatwo Pani. Będzie najnowszy hymn męskiego grania, a także Sylwia Grzeszczak i Sen o przyszłości. To muzyczny początek kolejnej godziny, no i oczywiście też wpadnie Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: 16,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zaprasza
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiar.

0: Niebo dzisiaj jest w większości pokryte chmurami, ale szansa na opady jest za to niewielka. Na termometrach widzimy okolice 13 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna może być niższa, a to za sprawą dosyć mocnego wiatru, który wieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie atmosferyczne jest dzisiaj niskie i wynosi 999 hektopaskali. Wieczorem jest szansa na rozpogodzenie, ale jutro ponownie zachmurzenie będzie duże, a synoptycy zapowiadają też opady deszczu. Czwartek z kolei zapowiada się burzowy i z mocnymi opadami, a z południa powieje silny wiatr.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwość popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut.
3: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
2: Mówił rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych.
3: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
2: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania, m.in. do Włoch i Szwajcarii. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, jednak stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
4: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, operacja nóg, no i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
2: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Jak zapewnia, podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po dzisiejszym egzaminie. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z matematyką.
5: Obstałem około 50%.
6: Nie bardzo dobrze.
7: Było lepiej niż na polskim.
8: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
7: Nie wiem.
5: No średnio.
2: A jutro ósmoklasiści podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Większość z nich wybrała angielski.
1: SK2 News. Trójmiasto.
0: Krzysztof Kłowecki. Na ORP Błyskawica podpisano umowę na organizację pierwszego etapu 83. Tour de Pologne. 2 sierpnia na okręcie muzeum odbędzie się prezentacja kolarzy. Dzień później wyruszam ze skweru Kościuszki i molo południowego w obchodzącej stulecie Gdyni do świętującego 760-lecie Koszalina. Trasa liczy 234 km. Judoka UKS Galeonu Gdynia w światowej czołówce. Jakub Sordyl po raz drugi z rzędu stanął na podium z zawodów w prestiżowym cyklu Grand Slam 2026 w kategorii powyżej 100 kg. Gratulujemy.
9: 2,5 minuty po godzinie 16. Maryla Rodowicz, Łatwowalni. Ten wielki hit otworzy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie też Jarząbek ze swoją prawdą. No i będę ja z, mam nadzieję, dobrym słowem dla was jak zawsze. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Jak nas Sylwia Grzeszczak teraz słyszy, to halo, halo, fani czekają. Czekają na coś nowego, zacierają uszy z niecierpliwości, więc no właśnie, myślę, że jestem pewien, że miejsce na nowość od Sylwii Grzeszczak na antenie ESK2 się znajdzie na pewno. Tymczasem kultowy sen o przyszłości już za nami, zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Perfekt, będzie Bledka, a teraz...
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Blackout. Samo to słowo brzmi trochę jak tytuł thrillera, ale chodzi o zwyczajną sytuację, gdy wysiada nam prąd. Wtedy bankomaty gasną, karty płatnicze zamieniają się w kawałek plastiku, a w sklepie, o ile działa kasa, trzeba płacić gotówką. I właśnie o tę gotówkę tutaj chodzi. Ile jej mieć, żeby przetrwać blackout? Eksperci od dawna powtarzają, trzymajcie trochę pieniędzy w domu, to nie fanaberia, tylko plan awaryjny. Ile to jest trochę? No na krótki blackout, taki dzień, dwa, wystarczy 200 do 400 zł, najlepiej w drobnych banknotach, bo wiecie, no w kryzysie nikt wam nie wyda reszty za stówy. Na dłuższe kłopoty, takie tydzień i więcej, warto mieć od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od rodziny i miejsca, w którym żyjemy. Amerykańscy doradcy finansowi podają nawet granicę 4000 zł jako takie bezpieczne minimum. A czy w Polsce grozi nam totalny blackout? No według raportów raczej nie, ale lokalne przerwy w prądzie są całkiem realne, dlatego lepiej się przygotować, bo wiecie, jak już prądu nie będzie, to gotówki będzie trzeba ze świecą szukać.

0: Rozu, Złoto, to SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Budka Suflera, a teraz jest za 29 minut 17, czyli czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Ciężarówka potrąciła 66-letnią kobietę. Trafiła do szpitala. Do zderzenia doszło na wrocławskim Przimpolu. Kierowca nie ustąpił jej pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Był trzeźwy. Szczegóły wydarzenia bada policja. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki pokarmów, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może się okazać niemożliwe. Do zakażenia bakterią doszło przed majówką. Po świątecznym weekendzie pojawiły się pierwsze chore dzieci. W sumie zarażonych jest 16 osób, w tym dwójka nauczycieli. Ich stan jest dobry. Smutne wieści ze świata polskiej sztuki. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Miała 79 lat, była znana z licznych ról, m.in. w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4.

0: Gdybyście tę prośbę, którą oni nam wyśpiewali, mogli sobie wziąć tak dosłownie do serca teraz i gdzieś tam ruszyć nogą, biodrem, nie wiem, może trochę głową w prawo, w lewo, to mam nadzieję, że nam wszystkim na dobre to wyjdzie. Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę, tańcz w Radiu SK2 już za nami.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? Volkswagen Plichta. Czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
13: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
14: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
17: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
16: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
17: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
16: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
17: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
16: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
17: Zapraszam.
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
19: I po reklamie.

0: Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Co nam panowie tu podrzucili? Podrzucili numer, który nazywa się Młodość. I to jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Zaraz będzie godzina 17, mamy wtorek, 12 maja. Jesteśmy na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Z Mikołajkami na pewno po godzinie 17 będziemy się łączyć, ale też po 17 już zaopiekuje się wami wszelako. Nie tylko muzycznie. Kamil Kowalski, z którym was zostawiam.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Cappuccino. Caffè latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafé za siódemkę. Już od

0: Twix. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest RS.

0: Jest 17, News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw idą w dół, a w środę za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 28 groszy, a za diesla 6 zł i 84 grosze za litr. Ogłosiło dziś Ministerstwo Energii. Program ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku, jednak będzie przedłużony, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
1: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
0: Jak na razie program ma zostać przedłużony na najbliższe 2 tygodnie.
1: Na dwa tygodnie ten program przedłużamy do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach. Program będzie utrzymywany.
0: Miesiąc funkcjonowania programu to, jak wylicza Motyka, 1 600 000 zł. Do tej pory Polacy mieli oszczędzić 3 miliardy. Prace mają przyspieszyć. Premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. Na to pokłosie m.in. orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w marcu zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do wpisania takiego dokumentu do polskiego rejestru. Smutne informacje ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
2: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
3: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
4: Klątwa. Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wychodzi. Trzeba by cudotwórcy.
0: Stanisława Celińska miała 79 lat.
5: SK2 News. Trójmiasto.
6: Krzysztof Płowecki. Urzędnicy wciąż szukają sposobu na usunięcie martwego wieloryba z rezerwatu Mywiałacha koło ujścia Wisły. Truchło zostało wyrzucone przez morze w sobotę.
7: Gdyby on był na trwałej plaży, to byśmy już nie pamiętali, że był. A tutaj jest rezerwat, są trudności techniczne.
6: Mówi Anna Stelmaszczyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Próby usunięcia walenia od strony morza jutro lub w czwartek. Do końca czerwca Gdańskie Dni Sąsiada. W ramach wydarzenia w mieście odbędą się liczne imprezy integracyjne zainicjowane przez lokalne wspólnoty mieszkańców. Szczegóły na stronie miasta.
8: Uświadomiłem sobie, że radio to jest jednak piękna sprawa, kochani, bo możecie teraz siedzieć w busie pod Radomiem. O, albo ktoś inny robi paznokci w Łodzi, a jeszcze ktoś inny próbuje zasnąć na magazynie, właśnie w naszym mieście. I wszyscy lecą z tym samym refrenem, a tutaj tylko najlepsze polskie hiciory dla was w SC2 na to wieczór, popołudnie.
5: Najlepsze polskie hity.
8: A razem z wami będzie brzmieć pokoleniowo Carla Fernandez, Baim z gorącą krwią, a na dzień dobry kombi. Tak po prostu uczcijmy to, że jutro znowu benzyna będzie trochę tańsza, no.

0: Natka Kukulska, Wesce 2, Wierność jest nudna. Numer, który można śmiało śpiewać na przykład na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Bo to już najwyższy czas sprawdzić, jak tam bawią się słuchacze Eski 2 na Mazurach. W wypasionym hotelu w Mikołajkach, gdzie czuć pieniądze, wiem, że już są przy grillu. Sami mistrzowie kuchni. Dzisiaj między nimi Kamil Nosel i Kinga Baryga. Co tam dziś stawiacie na kolację naszym słuchaczom? Jak ja wcześniej słyszałem te skwierczące ruszty, to już mi ślinka cieknie.
2: Kamilu, żałuj, że cię z nami nie ma, bo aktualnie tutaj w Mikołajkach trwają warsztaty grillowania. A jeśli chodzi o te warsztaty kulinarne, warsztaty grillowania, to ze mną jest tutaj ekspert Marcin z Napoleona. Cześć!
3: Cześć!
2: Okazuje się, że na grillu można piec nie tylko kiełbaski, karkówkę, ale no właśnie, co jeszcze?
3: Oczywiście, na grillu możemy przygotować zarówno steka, możemy przygotować pyszną pizzę, co już wielokrotnie robiliśmy, ale możemy przygotować deser z grilla, na przykład owoce pod kruszonką, które będziemy dziś przygotowywać. O tym cicho trzeba, bo nie mówiliśmy o tym jeszcze uczestnikom, więc to jest niespodzianka, ale na pewno będzie przygotowany schab z kością od chłopaków z mistrzowskiego składu, bo robią to perfekcyjnie, jest to pyszny kawałek wieprzowiny i troszkę schab inaczej podany, niż go znamy w polskiej
4: Marcinie,
3: kuchni.
4: Ale mi smaka zrobiłeś, ja się tylko zapytam, czy marshmallow z grilla również będzie?
3: Oczywiście, że mamy marshmallow z grilla, gdyż mamy przygotowane grille, na których możemy to przygotowywać.
4: Jakie to jest cudowne. Dobrze, i teraz pędzę do Daniela, który tutaj już uczy słuchaczy Radia SK2 sztuki grillowania i nie tylko. Gdzie on jest? Danielu, chodź. Cóż to na naszych stołach znajduje się dla słuchaczy SK2?
5: W tej edycji pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy od pracy u podstaw. No bo zaczniemy od przygotowania burgera. Tu nie zrobiliśmy już gotowych kotletów. Stwierdziliśmy, że nasi słuchacze po prostu te burgery razem z nami zmielą.
4: Jak to prosto brzmi. I widzę, że nasi słuchacze już zaczynają od mięsa.
6: No słuchaj, profesjonalnie lecimy.
3: Od siebie.
4: A, czyli nauka nie poszła w las.
6: I teraz muszę przekazać już to narzędzie zbrodni mężowi.
4: Dawaj, małżonek, będzie krojone, a później z tego zrobimy burgera.
2: Tak jest, tu się dzieje bardzo dużo, będzie się działo jeszcze więcej.
4: Poczekaj, jest awantura rodzina. Słyszałem, nie krój.
7: Miałem nie kroić.
4: Ale wybiegł przez szereg.
2: Ale dobra, nie widać, będzie okej.
4: Okay. Ale wy będziecie mogli to wszystko zobaczyć na naszym Instagramie, Radia SK2. No i pozdrawiamy was z Mikołajek.
2: Pozdrawiamy i do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na skagę i niestrawność.

0: Jazz to jest na stadionach, na których to koncertuje Samach. Tak było przecież ostatnio w Gdańsku.
1: Tak, tak, tak. Majówka. Wszyscy się dobrze bawią. Wszyscy są tańczy, jest ciepło. Dobra,
0: Wrzawa. Wrzawa i chcą. Ciekawe, czy w Poznaniu też tak będzie. 29 maja. Stres może znowu mocno zapuka do garderoby Samach, bo powiem wam, że na tych stadionach, na jej koncertach jest wiary. Jest wiary.
2: SK2. Autopromocja. Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
11: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
14: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
13: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
14: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
13: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
14: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
13: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
14: Zapraszam.
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: I po reklamie.

0: W SC2 tylko najlepsze klasyki i również takie miłosne. Ten akurat od Manamu, numer, który no, pół Polski kiedyś wzdychało do kogoś po cichu przy tej nucie. Bez ciebie umieram w SC2, na punktualnie o 18. Najważniejsze newsy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
9: I po reklamie.

0: Dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem podejrzany 45-latek miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. Zginął 16-letni pasażer, inna osoba została ranna. Podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia. W środę i w niedzielę polscy piłkarze ręczni zagrają dwumecz z Austrią. Stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Jutrzejsze spotkanie w Austrii o 18:00. 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
1: Czyli jutro nasi szczypiorniści będą walczyć o Mistrzostwa Świata między innymi.
2: To tak, się zgadza.
1: W dużym skrócie.
2: Także trzeba kibicować.
1: Trzymać kciuki. Tak naprawdę to my trochę jesteśmy wszyscy jak tacy szczypiorniści. Piłkarze ręczni, no bo patrzcie, przez całe życie, codziennie praktycznie biegamy. A to w ręku co? Z kawą, z telefonem, z zakupami. No i rzucamy, ale teraz nie piłką, nie mięsem, tylko tym, co mamy najlepsze.

Ja wam powiem, że to Liber i Sylwia Grzeszczak w SC2, czyli co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie. Na zakręcie może stać policja i sprawdzać prędkość. A czytam właśnie, że w warszawskim sądzie wygrał sprawę policjant, który przekroczył prędkość, ale to inna sprawa. Chodzi o to, że podczas rozprawy po prostu bez jego zgody udostępniono jego wizerunek publicznie. I teraz dostanie za to tak 10 tysięcy złotych za dość uczynienia. 10 tysięcy za wizerunek. On zgody nie wydał. No po prostu niektórzy po rodzinnych weselach to powinni już być milionerami. SK2.

0: bardzo lubi kwiatki. Jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia w polskim kinie i teatrze, ale także i na scenie koncertowej. Maciej Musiałowski przed chwilą. Jego Flora w SC2. Fauny? Fauny na razie nie będzie, chyba że taka pod postacią rozproszonego deszczu i to prosto z nieba.
1: SK2.
0: Z nieba dla ciebie. Kawałek, który w tym roku dokładnie obchodzi 30. Jest to świętować. Urszula w SC2.

0: Nowy skład. Nowa muzyczna energia płynąca właśnie z dwóch słońc, o których śpiewają trzy dziewczyny. Natalia Grosiak, Bella i Katia we wspólnym projekcie tegorocznego Babiego Lata. Zanim to Babie Lato zacznie nam się znów wplątywać we włosy i to na dobre, na razie niech wplącze się w gorącą polską dwudziestkę ten numer. On czeka w propozycjach. Na wasze lajki, na wasze głosy sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka. Klikajcie na swoje ulubione numery, a w piątek o 18 SK2 gra dokładnie tak, jak wy lubicie.
1: SK2.
0: A lubicie? Czy ten pan i pani, jak są w sobie zakochani? Taka miłosna historia, ale nie wyszkoni już za chwilę w SC2.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
4: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
5: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Na koncerty się chodziło i do tego numeru skakało się równo. Tak wyglądały właśnie początki Happy Sedu i Zanim pójdę, ich szlagier i to rockowy Wesce 2, tylko najlepsze polskie hiciory. Nigdzie nie idźcie, bo do tych naszych sztosów wracamy zaraz po godzinie 19, która za chwilę, a będzie party.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zaprasza
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Oliwski Ratusz Kultury zaprasza na koncert pod tytułem Recital Julii Pietruchy. Artystka zabierze nas w kojący rejs po słonecznych folkowo-popowych melodiach, które stanowią ścieżkę dźwiękową jej życiowych podróży. Koncert to przy okazji przekrojowa podróż przez solową karierę Julii, łącząca w sobie ciepło debiutanckiego albumu Parsley, głębie i folkowe brzmienia Folk It Tour oraz dojrzałą, eteryczną przestrzeń albumu Neonowa. Julii na scenie towarzyszyć będzie Kuba Jaźwiecki, a koncert odbędzie się 23 maja w Oliwskim Ratuszu Kultury. Bilety są dostępne online.
0: Powiem tak, do soboty popada w Polsce praktycznie wszędzie, mniej, więcej, ale tego deszczu spadnie. U nas nic nie spada, tylko rośnie. I to uśmiech na twarzy. Dominika i pan Kracego, oni dzisiaj się imieninują. To co, robimy party? Mam coś dobrego, najlepiej spolszczone.

0: Kwadrans prawie po 19. Bryska w SC2, która nie załapała się na egzamin ósmoklasisty. Ominął ją, ale wie, jaki to jest stres. No bo dzisiaj przecież matematyka w podstawówce, nie? Lena pisała dzisiaj egzamin. Jaki był egzamin? Łatwy, trudny? Lena, opowiadaj.
1: Robiłam arkusze, no to były łatwiejsze na pewno, ale no też nie były jakoś bardzo trudne. Mogłam pokminić nad niektórymi zadaniami, które akurat wiem, że zwaliłam, ale i tak jestem z tego zadowolona.
0: No i bardzo dobrze, nie ma się czym przejmować.
2: SK2.
0: Na pewno aż tak bardzo nie zwaliliście sprawy. Jutro tylko jeszcze język obcy. Mocno wierzymy w naszych ósmoklasistów. I my teraz, może nie język obcy, ale ostre gitarki, przypominamy sobie polski. Human w SC2.

Ja nie kłamię, w Esce 2 tylko najlepsze polskie hiciory. Ten od Gosi Andrzejewicz, a to już dziś startuje Eurowizja. Naprawdę niezłe show Polska szykuje. Na scenie w Wiedniu zobaczymy Alicję Szemplińską w biało-srebrnej scenerii z ogromną, taką ponad dwumetrową rampą, czwórką tancerzy. Mamy nawet nagranie z ostatniej próby. Bardzo filmowy klimat. Nasza reprezentantka Alicja pojawi się dzisiaj około 22. Numer Pray, czyli modlitwa. Czuję, że może zdarzyć się cud. SK2. Jak w przypadku tej dziewczyny. Tym numerem wygrała Eurowizję Junior Roxana Węgiel.

0: Nie da się odkochać od tego numeru. Autostrada, wyobraźcie sobie. Auto skąpane w słońcu, a wy jedną ręką trzymacie kierownicę, drugą łapiecie wiatr przy lusterku. I tak właśnie brzmi ten hit. Marisa Veste 2. Idealny kawałek na zbliżające się wakacyjne podróże. No. Tylko żeby te ceny paliw były niższe.
1: Reklama.
2: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: I po reklamie.

0: to Bambino Zalia decyzję. Wy podjęliście decyzję, co dzisiaj już na kolację? Kamil Nosel, Kinga Baryga i ekipa naszych słuchaczy Eski 2, gdzie majówkują się na Mazurach w Mikołajkach, nie mają z tym problemu, bo teraz będą przy grillu trzepać majonez w Mikołajkach. Sprawdźcie sami na Instagramie, jak to się robi, a ja przygotuję idealne hity po 20 w Esce 2. Takie idealne do trzepania też między innymi. Nie tylko majonezu, no. Dywanu.
1: Reklama. Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7. Już od 7.

0: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest Twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Festiwal Latino od Rio do Hawany to wyjątkowe wydarzenie artystyczne inspirowane najbardziej spektakularnymi show rewiowymi Ameryki Łacińskiej. Majowa odsłona nawiązuje do scenicznego rozmachu teatru Platforma z Rio de Janeiro oraz legendarnej rewi Tropicany z Hawany. Na scenie wystąpi brazylijski zespół Samba Soul. Artyści zaprezentują taneczne hity brazylijskie w żywych sambowych aranżacjach, a koncertowi towarzyszyć będzie rewia Latino as Belezas z programem Viva Carnival do Brazil. W trakcie bloku odbędzie się również nauka samby. Druga część wydarzenia skupi się już na rytmach Hawany. Festiwal Latino 30 maja w Starym Maneżu, a bilety są dostępne.
13: Dzisiaj w kalendarzu, ale piękne święto, jeszcze udało mi się wyhaczyć. Mamy 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, czyli naszych aniołów w białych fartuchach, które mają zawsze lekarstwo na wszystko, dlatego dzisiaj życzymy dużo uśmiechu, spokojnych dyżurów, posłusznych pacjentów i przede wszystkim dużo pieniędzy, a nie jak na lekarstwo.

I na początek robimy gimnastykę. Wet Fingers, Hi-Fi Superstar. Rozciągamy wszystkie kończyny. Strzykawka się napełnia i się wbija. Kowalski, witajcie.

0: Kastner i Gotham w SC2. Nie do Gotham, ale teraz zabieram was do Panamy. Argentyńska policja, czytam, zatrzymała parę, która podczas lotu samolotem z Panamy do Rosario postanowiła okazywać sobie na pokładzie bardzo dużo miłości. Wszystko na oczach innych pasażerów. Ale jedno jest pewne, ktoś w tym samolocie naprawdę mógł powiedzieć, że czuł się jak w niebie.
1: Zatrzymała

O tej porze idealny, taki do poprzytulania się, mana mi po prostu będzie w SC2. Czytam, że fitness, kochani, nagłówek z internetu, fitness odchodzi w cień, Polacy wolą inwestować w sen. Czyli zamiast karnetu na siłownię, kocyk, kołderka i najlepsze polskie hity. SK2. Poza tym karnet na siłownię 180 zł, tam jak nie więcej, nie wiem, a 8 godzin snu? Bezcenne. Jest!

0: mrozu, jego świeżutka nowość. Nie ma miejsca jak dom albo taka działeczka, na której można sobie, załóżmy, uprawiać sałatę. Bo czytam taki poradnik Działkowicza, jeszcze mi wpadł tutaj do ręki, że do 15 maja jest najlepsza pora między innymi na sadzenie sałaty. No fajnie, gdyby ta sałata rosła również w portfelu, jak w tych grządkach. Nie ma co grzędzić, zaraz wracamy do najlepszych polskich hiciorów. Kombi między innymi.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach, gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
15: I po reklamie.

0: jak diament.
1: Ta sama gitara, 12-strunowa, którą możemy usłyszeć w numerze Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk. Ale tutaj kawałek Niepokonani i Perfect w SC2. Niepokonani również, że jutro od 6 rano będą z wami Dawid Wajda i Artur Jarząbek i do zgarnięcia będzie na prezent marzeń 500 zł między innymi w naszej zabawie Państwa Miasta o poranku chłopaków w SC2. Bawcie się z nami z najlepszymi polskimi hitami. Kowalski, do miłego.
2: Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Po Juwenaliach Gdańskich i Technikaliach szykuje się kolejny studencki weekend. Przed nami także Delfinalia. Wydarzenie to nie tylko występy artystów, ale też bogaty program kulturalny i sportowy. To czas radosnej zabawy, koncertów, konkursów, pokazów i różnorodnych wydarzeń kulturalnych, które sprawią, że miasto zatętni życiem i kolorami. W tym roku na Molo Południowym przy Akwarium Gdyńskim wystąpią m.in. Żabson, Bambi, Kizo, Chivas, Problem i Guzior. Impreza studencka w sercu Gdyni odbędzie się 29 i 30 maja, a bilety są dostępne online.
16: Magazyn lokalny.
17: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu ruszy za 2 lata. Dodatkowo już w przyszłym roku rozpoczną się pierwsze prace infrastrukturalne. Inwestycja przyniesie około 4000 miejsc pracy i docelowo pokryje około 15% zapotrzebowania Polski na energię. O szczegółach projektu rozmawiam z prezesem Polskich Elektrowni Jądrowych Markiem Woszczykiem.
18: Na jakim etapie jest aktualnie budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu?
19: Dzisiaj jesteśmy już na etapie prac fizycznych, ale wciąż jeszcze przygotowawczych. Formalna budowa rozpocznie się, jak chcemy, celujemy w grudniu 2028 poprzez położenie betonu pod pierwszy blok jądrowy. Formalnie w biznesie jądrowym właśnie wtedy uruchomi się budowę. Do tego czasu potrzebujemy pozyskać odpowiednie jeszcze pozwolenia, z których najważniejsze będzie pozwolenie od prezesa Państwowej Agencji Atomistyki właśnie na budowę, zezwolenie na wybudowanie, wzniesienie obiektu energetyki jądrowej. Po nim pozwolenie od wojewody pomorskiej, klasyczne pozwolenie na budowę na podstawie prawa budowlanego. Jeszcze przed pozwoleniem od pani wojewody formalnie powinniśmy podjąć finalną decyzję inwestycyjną, a przed tym wszystkim zakończyć negocjacje generalnej umowy wykonawczej, tak zwanej umowy EPC z konsorcjum amerykańskiej firmy Westinghouse Bechtel. I tę ostatnią aktywność, czyli negocjacje, chcielibyśmy zamknąć do końca czerwca tego roku. Obie strony, my, Polska i Amerykańska, zgodnie patrzymy na ten termin jako realistyczny, jako taki termin operacyjny. Oczywiście to nie w żaden sposób nie warunkuje charakteru negocjacji, no bo to jest negocjacje trwają z reguły.

0: pogłębionych ingerencji w teren. Myślę, że w drugiej połowie roku, jeżeli wejdzie w życie do systemu prawnego instytucja wstępnych robót budowlanych, no to wtedy będziemy już prowadzili głębokie wykopy pod przyszłe fundamenty, kilkanaście metrów wykopów pod fundamenty reaktorów, jak powiedziałem, i w maju, jeszcze wcześniej tego roku, już powinny się pojawić w okolicach naszego placu budowy maszyny, ciężki sprzęt, ludzie PKP PLK oraz GDAKi, czyli tych instytucji, które odpowiadają za wybudowanie infrastruktury towarzyszącej naszej inwestycji, czyli linii kolejowej i drogi krajowej, która z szóstką połączy nasz plac budowy. Także będzie można już zobaczyć tam ciężki sprzęt i aktywność w tym wymiarze. Jak powiedziałem, nasze maszyny, nasz ciężki sprzęt ma szansę wjechać w drugiej połowie roku na plac budowy. No i wtedy można powiedzieć, tak, formalnie budowa się jeszcze nie rozpocznie, formalnie, no ale faktycznie oczywiście będziemy już wtedy realizować prace budowlane.
1: Dlaczego właśnie ta lokalizacja?
0: To było poprzedzone bardzo szerokimi, zresztą czasochłonnymi, wieloletnimi analizami. Kilka lokalizacji pomorskich wchodziło w grę. Ostatecznie ta okazała się najlepsza z punktu widzenia tej technologii, którą wybraliśmy. Oczywiście mieliśmy w rezerwie jeszcze około żarnowieckie lokalizacje, jakie są wymogi, aby mieć dwie. Natomiast ostatecznie decyzja, zresztą potwierdzona administracyjnie, to jest właśnie Lubiatowo Kopalino. Ja bym powiedział z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to względnie mało zaludniony obszar. To po pierwsze, więc jakby nasz wpływ na życie mieszkańców jest relatywnie mniejszy. A drugie, budujemy naszą elektrownię w tak zwanym obiegu otwartym chłodzenia, czyli będziemy chłodzić, mając krótko, elektrownię, czy wykorzystywać do chłodzenia elektrowni wodę morską z Bałtyku. I tutaj był najłatwiejszy dostęp do tej wody chłodzącej w stosunku do innych lokalizacji. Dlatego wybór padł właśnie na tą lokalizację. Czy było jeszcze cały szereg innych czynników, głównie środowiskowych, logistycznych, ale te dwa najważniejsze wymienię.
1: Jaka to będzie technologia?
0: To jest technologia amerykańska reaktorów trzeciej generacji plus, AP1000 formalnie. Natomiast jest to jedyna na świecie w tej chwili dostępna technologia wyposażona w pełni pasywne systemy bezpieczeństwa. Co to oznacza? To oznacza, że gdyby miało dochodzić jakiegokolwiek zdarzenia tak zwanego krytycznego, które groziłoby wyciekiem substancji promieniotwórczych, czy w ogóle niekontrolowaną emisją promieniowania jonizującego, to ta elektrownia dzięki siłom natury, grawitacji, wzrostowi, ciśnienia, temperatury, automatycznie wprowadzi się w stan bezpieczny i zapobiegnie tego typu zdarzeniom. Analizy probabilistyczne, czyli prawdopodobieństwa zajścia tutaj zdarzeń krytycznych, wskazują, że mówimy o prawdopodobieństwach rzędu 1 do 10 milionów. Żeby to zobrazować, to jest mniej niż prawdopodobieństwo uderzenia komety w Ziemię, że dojdzie tutaj do zdarzenia krytycznego. Tutaj absolutnie przy tej technologii nie ma mowy o powtórce z Czarnobyla, o powtórce z Fukushimy, Three Mile Island i tego typu katastrof, które gdzieś możemy znaleźć w internecie, o nich sobie poczytać. Po prostu nie ma możliwości, aby doszło do takiego zdarzenia. Absolutnie tutaj ta technologia jest w tej chwili najbardziej bezpieczną, dostępną i co więcej, ona jest sprawdzona. Mamy dwa reaktory w Stanach Zjednoczonych, czyli Westinghouse, od którego to importujemy tę technologię, tam prowadzi ruch tej elektrowni, oraz cztery jednostki w Chinach w tej chwili, czyli to jednostki pracujące, wiemy jak są eksploatowane, także jakkolwiek dla nas jest to tak zwany projekt folk, first of a kind, no to z punktu widzenia dostawcy tej technologii to jest next of a kind, czyli kolejny już z rzędu reaktor, który będzie funkcjonował.
1: Wspomniał Pan już o katastrofach. Niektórzy mają takie przeświadczenie, że istnienie elektrowni jądrowej to już promieniowanie obok tworzy. I właśnie, czy to mit, prawda?
0: No w jakimś sensie jest to prawda, tylko zapewniam, że te poziomy radiacji są odpowiednio kontrolowane i są naprawdę minimalne. No przecież w samym obiekcie elektrowni pracują ludzie, tak? I oczywiście oni są codziennie opomiarowywani tak naprawdę, jeżeli chodzi o ich ekspozycję na poziom promieniowania jonizującego, ale te obiekty funkcjonują w całym świecie. W tej chwili jest ponad 400 reaktorów, 410, 440, to zależnie od źródła. Dzisiaj reaktorów funkcjonuje, no i zdarzenia krytyczne są naprawdę niezwykle rzadkie. Nie sobie, że w ogóle ich nie ma, ale są niezwykle rzadkie. Nie słyszymy o tego typu katastrofach. Znaczy, no to jest podobnie jak z lotnictwem, tak? Takie katastrofy lotnicze są szczególnie nagłaśniane, ale jeżeli się to porówna do liczby lotów wykonywanych codziennie, ne, to liczba katastrof jest naprawdę najmniejsza. Dużo bardziej ryzykowna jest jazda samochodem czy nawet rowerem, a może i spacer. Nawet. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, energetyka jądrowa tak wiąże się z ryzykiem, dlatego bezpieczeństwo jest tutaj pierwszoplanowe i dlatego też między innymi inwestycja w wybudowanie elektrowni jądrowej tyle trwa. Dlatego, że podlega ona ścisłym, bardzo ścisłym, szczegółowym analizom, rygorom właśnie pod

0: kątem bezpieczeństwa. My jeszcze w tym miesiącu, czyli w marcu 2026, wystąpimy do polskiego regulatora technologii jądrowych, Państwowej Agencji Atomistyki, o tak zwane zezwolenie na budowę. W kolejności potem będzie zezwolenie na eksploatację, o które będziemy aplikowali, potem zezwolenie, jeszcze wcześniej zezwolenie na uruchomienie tego obiektu, a na koniec, no, mamy nawet za 100 lat, zezwolenie na likwidację tego obiektu. Także jest to ściśle kontrolowany biznes, inwestycja jest ściśle pod ścisłą kontrolą regulatora. Musimy spełniać bardzo rygorystyczne normy w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego, ochrony przed promieniowaniem. Sama elektrownia też będzie miała wyznaczone tak zwane strefy bezpieczeństwa, więc proszę się nie martwić, wpływ działu tutaj na środowisko i na ludzi będzie absolutnie kontrolowany, nie zagrażający w żaden sposób życiu. To jest bardzo bezpieczna technologia.
1: Sama budowa oraz potem przyszłe działanie elektrowni, ile to będzie miejsc pracy?
0: W szczycie ponad 10 tysięcy pracowników, ten szczyt to jest 3 do 4 lat, a tak średnio rzecz biorąc około 3 do 4 tysięcy, to jest trakcie budowy samych pracowników na sali. Natomiast już po uruchomieniu elektrowni, oddaniu jej eksploatacji, szacujemy, że będzie to między 800 a 1000 pracowników na tej konkretnej technologii. To jest podobna liczba pracowników jak przy innych typach reaktorów. No, mamy tutaj 3 bloki, każdy z nich będzie wymagał obsługi od 200 do 300 osób, przy czym samych tak zwanych white collars, jak ja mówię, czyli samych operatorów elektrowni, to jest kilkadziesiąt osób na jednej zmianie, reszta to są pracownicy zaplecza ochrony. Także powiedziałem między 800 a 1000 osób docelowo. No i to jest szansa dla kadry, dla, mam nadzieję, młodych ludzi, którzy, no zresztą mogę potwierdzić, jest bardzo duże zainteresowanie pracą w naszym nowo otwartym biurze w Gdańsku. Zdaje się, że będziemy je zapełniali zdecydowanie szybciej niż planowaliśmy. Mamy no, ponad miarę aplikacji, tylko mamy z kogo wybierać, także zainteresowanie jest ogromne. Co nas z jednej strony cieszy, ale też nie dziwi, no, budujemy inwestycję, która będzie funkcjonować co najmniej 60 lat. Z relatywnie prostą możliwością przedłużenia jej pracy o kolejne 20 lat. Pod warunkiem, że oczywiście regulatorzy się na to zgłoszą, a być może nawet do 100 lat. Takie wielodekadowe okresy eksploatacji są potwierdzone pracą innych elektrowni, chociażby francuskich tutaj w Europie, ale też i na świecie. Więc budujemy coś, co będzie tutaj na dobre wpisywało się w krajobraz gospodarczy i Polski, i Pomorza. No i to jest szansa na rozwój kariery zawodowej, trwałe związanie się z tym biznesem dla ludzi, którzy dopiero w tej chwili zaczynają swoje życie zawodowe. Zmierzam 60 lat eksploatacji, więc doskonale dwa pokolenia elektrownia pracowników, operatorów może obsłużyć. Doskonałe miejsce bezpiecznej pracy. Są przeciekawej lokalizacji, bo budujemy naszą elektrownię w rejonie niezwykle atrakcyjnym turystycznie. Piękny obszar wybrzeża, piękne środowisko. No i Pomorze samo w sobie jest atrakcyjne, myślę. Przynajmniej z mojego punktu widzenia jestem Pomorzaninem. Nie urodziłem się w Gdańsku, ale jestem z Pomorza i doceniam walory tej części Polski. Także cieszy nas akurat ten fenomen entuzjazmu ku energetyce jądrowej, zainteresowania młodych ludzi, dopiero wchodząc na pracę energetyką jądrową.
1: Wraz z miejscami pracy powstanie również infrastruktura i właśnie co dokładnie?
0: Infrastruktura to jest nie tylko sama elektrownia, 300 hektarów w tej chwili plac budowy obejmuje, ale będzie oczywiście docelowo troszkę mniejszy. Część lasu, którą w tej chwili musieliśmy wyciąć, zostanie przez nas odrestaurowana, a może nawet całe 300 hektarów. Mamy tutaj ambicje większe niż te, nazwijmy, wymogi decyzji środowiskowej, które na nas administracja środowiskowa kraju nałożyła. Dodatkowo potrzebujemy oczywiście całej logistyki, aby w trakcie budowy, czy na potrzeby budowy, dostarczać i ludzi, i materiały, a już po oddaniu elektrowni do eksploatacji, no, też będziemy musieli dostarczać i ludzi, i materiały, tylko oczywiście już w innym zupełnie zakresie. Budujemy infrastrukturę kolejową, nie my jako inwestor koordynujemy tego typu działania. Tutaj współpracujemy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jeżeli chodzi o połączenie naszej przyszłej elektrowni z systemem dróg krajowych. Współpracujemy i z samorządem gminnym, i powiatowym na rzecz odrestaurowania, zmiany, przebudowy dróg, które już dzisiaj wykorzystujemy na potrzeby naszej budowy. Chcemy być odpowiedzialnym inwestorem, jeżeli niszczymy infrastrukturę drogową, to jest naturalne zużycie. Mamy wzmożony ruch, wykorzystujemy te drogi na potrzeby naszej budowy, więc musimy je utrzymać w należytym porządku, tak aby widziałem najmniejszym stopniu możliwym wpływać i utrudniać życie tutaj mieszkańców. Dwa PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe, realizują odpowiednie części infrastruktury kolejowej, także dostęp poprzez kolej będzie do naszego placu budowy, a później do eksploatowanej elektrowni tutaj zapewniony z różnych miejsc Pomorza. Budujemy infrastrukturę hydrotechniczną, konkretnie realizuje to Urząd Morski w Gdyni, tak zwany MOLF. nie mylić z MOLO, jest to infrastruktura hydrotechniczna służąca do załadunku i rozładunku ciężkich elementów potrzebnych do wybudowania elektrowni, a później do eksploatowania elektrowni. Będzie ona tutaj służyła. Musimy pomyśleć także o pośrednich miejscach składowania i rozładunku naszych towarów. Tutaj prowadzimy rozmowy z Portem Gdańsk, z Portem Gdynia, generalnie z biznesem Trójmiasta, tak aby wspomógł nas w realizowaniu tej inwestycji, a przy okazji też to był pewien know-how. MS krótko zarobił przy okazji tej inwestycji, tak też traktujemy tutaj local content. Powiedziałem, że po uruchomieniu elektrowni będzie tam pracowało około 1000 osób, samych pracowników. A przyjmując polski model 2+2, to mamy 4000 osób, które pojawi się w gminie, którą dzisiaj zamieszkuje około 4-5 tysięcy osób, więc co najmniej podwoimy tutaj liczbę mieszkańców w tym terenie, a do tego jeszcze dodajmy cały mikrobiznes, który się tutaj powinien pojawić, zaplecze gastronomiczne, także rozrywka, zaplecze tak zwane bytowe, dodatkowe usługi lokalne. Myślę, że powstanie tutaj miasto jakości co najmniej powiatowej. Rozmawiamy z gminami, nawet wczoraj byłem tutaj na rozmowę z wójtem gminy Choczewo. Symbolicznie przekazaliśmy niemałą kwotę 2,5 miliona złotych na pomoc gminie w przygotowaniu, zaprojektowaniu nowej drogi dojścia na plażę. My się tą tradycyjną drogę ulicę Morską zajęli przez naszą inwestycję. Czujemy się zobowiązani do tego, aby zapewnić dostęp czy turystom, czy też ludności miejscowej nadal do pięknej plaży w okolicach właśnie latarni Stilo. Więc ta infrastruktura towarzysząca tym celom komunalno-bytowym też tą inwestujemy, ona też będzie tutaj powstawała. Natomiast same gminy mają już szeroko zakrojone plany. Zresztą nie tylko elektrownia jądrowa w tym terenie powstaje, bo elektrownia jądrowa jest troszkę, mam wrażenie, jak magnes dla innych inwestycji energetycznych. Niedaleko Żarnowca powstaje drugi co do wielkości w tej części Europy magazyn energii. Zresztą w przyszłości nie wykluczamy, że i my jako elektrownia jądrowa będziemy wykorzystywali zdolności techniczne tego magazynu. Na morzu nieopodal powstają farmy wiatrowe o porównywalnej naszą elektrownią mocy. Wiemy o deklaracjach prywatnych inwestorów zagranicznych, którzy chcą tutaj posadawiać tak zwany data center. No więc tu się będzie bardzo dużo działo i to będzie wymagało po prostu zmiany, unowocześnienia tej infrastruktury. Myślę, że ma tu szansę powstać naprawdę, jeśli nie aglomeracje, to naprawdę takie otoczenie urbanistyczne, które zmieni naprawdę i to w dobrym kierunku zmieni oblicze tego regionu przy zachowaniu walorów turystycznych.
2: Magazyn lokalny.
3: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Skóra dziecka jest 4 razy cieńsza niż osoby dorosłej, a my sami też powinniśmy opalać się przede wszystkim z rozwagą. Jakie konsekwencje może mieć kilkugodzinne smażenie się na plaży? Jak często powinniśmy badać znamiona? I jak dużym zagrożeniem jest czerniak? O to zapytałam kosmetolog Aleksandrę Miarę. Posłuchajcie naszej rozmowy.
4: Aleksandra Miara, Marie Van Dezel w Sopocie.
3: Wielkimi krokami zbliża się lato, my jesteśmy w Sopocie, więc plaża, słońce, no właśnie, ale jak się przed nim ochronić?
4: Ja bym zadała tutaj takie pytanie, jak się do tych wakacji, do tego sezonu letniego przygotować właściwie, a później będziemy się już chronić. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o przygotowanie, to wypadałoby po takim okresie, takim zimowym, ciężkim, tą skórę po prostu porządnie oczyścić, wybrać się na przykład na jakieś takie oczyszczanie, nawilżanie. Też trzeba pamiętać o tym, że właśnie słońce, wiatr, piasek, tak, czy jakieś inne tutaj czynniki zewnętrzne wpływają na to, że ta nasza skóra albo się odwadnia, albo się przesusza, albo coś się z nią dzieje takiego, czego my byśmy nie chcieli. Więc kluczowe tutaj w tym naszym nadmorskim klimacie będzie po prostu nawilżanie, odpowiednia pielęgnacja, oczyszczanie tej skóry, no i używanie, wiadomo, kremów z filtrem przeciwsłonecznym, z filtrem SPF. No i też jakby samo używanie tych kremów to jest jedno, ale trzeba też pamiętać o tym, o czym bardzo dużo osób nie wie, że filtr, który nakładamy na skórę, on u nas działa około 2 lub 3 godzin, czasami 4 godziny. I w tym momencie trzeba by było też pomyśleć o reaplikacji tego albo kremu z filtrem, albo w ogóle jakiegoś produktu, który będzie chronił naszą skórę przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.
5: No właśnie, ja mam wrażenie, jak tak obserwuję ludzi na plaży, że oni często smarują się o godzinie 9, potem wskakują 4 razy do morza i już ani razu nie powtórzą tego smarowania.
4: No to jest takie właściwie myślenie, które sprawia, że jak się raz posmaruję, to już więcej nie muszę. No tak, ale trzeba też pamiętać o tym, że wchodzimy do słonej wody, coś tam nam się zmywa, później wychodzimy, tak, osuszamy się ręcznikiem, część tego kremu zostaje na ręczniku i trzeba by było też ponowić tą aplikację tego kremu. Też trzeba by się było zastanowić, jeżeli chodzi tutaj o ochronę przeciwsłoneczną, czy na przykład taka ekspozycja na słońce już od godziny 9 rano do późnych godzin wieczornych, w jaki sposób ona się odbije na naszej skórze. Skóra nam za to podziękuje wieczorem właśnie jakimś oparzeniem, ale to nie jest najgorsze, co nas może spotkać, jeżeli tutaj w takich newralgicznych godzinach będziemy pozostawieni na ekspozycję słońca.
5: No właśnie, oparzenie to jest jedno, ale ten czerniak to jest temat bardzo ważny.
4: Jeśli chodzi o czerniaka, to tutaj musiałby się wypowiedzieć lekarz, dermatolog, natomiast wiemy już na tyle dużo na temat czerniaka, jeżeli chodzi o tą profilaktykę. My jako kosmetolodzy jesteśmy w stanie też dać wskazówki, w jaki sposób można by się było chociażby przed tym zabezpieczyć, tak? Przed możliwością wystąpienia czerniaka. I tutaj głównie trzeba by było też pilnować godzin ekspozycji na słońce, no bo troszkę byłoby żal, będąc w Sopocie, nie wyjść na plażę, nie wykąpać się w naszym pięknym Bałtyku, tak? Po prostu trzeba by było porządnie tą skórę przygotować do takiej ekspozycji i ochronić ją. To już jest moment na ochronę.
5: Ale tak jak mówisz, wszystko z umiarem, bo mam wrażenie, że jak przyjeżdża do nas, nie wiem, rodzina ze Śląska, rodzina z Warszawy, oni kładą się o 9 i schodzą, jak zajdzie słońce.
4: No tak niestety też się zdarza, ale trzeba też pamiętać o tym, że najbardziej narażone osoby na wystąpienie czy poparzeń, czy jakichś innych schorzeń, które są związane z działaniem promieni słonecznych, to są osoby, które gdzieś pracują, na przykład w korporacji, nie korzystają na co dzień ze słońca i ich skóra jest totalnie nieprzygotowana na aż taką ekspozycję promieni słonecznych. I to są osoby, które są, można powiedzieć, blade, przyjeżdżają, kładą się na plaży, opalają się i najlepiej jeszcze z jakimś przyspieszaczem opalania. No i wtedy po prostu mamy gotowe problemy. Trzeba by było sprawdzić przede wszystkim, czy kremy, których używamy, czy mają wysoki filtr przeciwsłoneczny. Jeżeli mają, w porządku. Zazwyczaj przyspieszacze tego nie mają, tak? Tutaj jeżeli chodzi o skórę, to też można powiedzieć, że jednym z takich powikłań, już nie mówię o poparzeniu, ale o takich powikłaniach, które z nami zostają na długi czas i nie jest to czerniak, są na przykład przebarwienia, uporczywe przebarwienia, których my nie chcemy i nie możemy się bardzo często później tych przebarwień pozbyć. Dzisiaj wiemy, że same te przebarwienia, to jest też, można powiedzieć, że pod tymi przebarwieniami tam się toczy stan zapalny skóry i my to już wiemy teraz. Tego typu właśnie każdy stan zapalny skóry przyspiesza proces starzenia tej skóry i o tym też musimy pamiętać, że skoro z jednej strony robimy wszystko, żeby przedłużyć młodość, tak, a z drugiej strony narażamy się sami na te czynniki, które będą powodowały przyspieszanie tego starzenia.
5: Taka idealna recepta na odpowiedzialne opalanie to, nie wiem, położyć się po pół godziny dziennie, przygotować tę skórę, używać tych kremów.
4: Idealną receptą jest po prostu zachowanie balansu. Tak, z jednej strony są osoby, które lubią mieć piękną, opaloną skórę, no i nie ma w tym nic złego, tak? Ale też trzeba zachować taką harmonię w tym wszystkim, żeby przestrzegać godzin ekspozycji na słońce, żeby nie wychodzić w momencie, kiedy to słońce tak po prostu jest najostrzejsze. Co jest jeszcze istotne? Są też osoby, które totalnie nie lubią. Lubią na przykład ciepełko, lubią poleżeć sobie na plaży, ale totalnie nie lubią być opalone. Tak, no to wtedy dla nich są dedykowane kremy z takim bardzo, bardzo, bardzo wysokim filtrem. I jeżeli rzeczywiście będą pamiętały tych reaplikacji, to jest duża szansa, że się nie opalą.
5: A nie masz wrażenia, że ta taka słynna brązowa opalenizna jest już trochę passé, bo kiedyś faktycznie chcieliśmy być takimi skwarkami, a teraz mam wrażenie, że ludzie podchodzą do tematu trochę bardziej racjonalnie.
4: Przede wszystkim bardzo dużo się mówi na temat zdrowia. Mówi się dużo na temat profilaktyki. I tak samo jeśli chodzi o wygląd, to osoba, która wygląda na osobę zdrową, jest bardzo atrakcyjna. Osoba, która jakby jest nadmiernie opalona, to widać, że to jest takie za bardzo, tak? Ale to też z drugiej strony trzeba też pomyśleć, że to jest też tak naprawdę sprawa gustu, tak? Jak kto lubi wyglądać.
5: Mleko się rozlało, byliśmy na tej plaży cały dzień, jesteśmy spaleni. Co robimy wieczorem? Wyciągamy z lodówki kefir, czy są jakieś inne rozwiązania?
4: Oczywiście, że są inne rozwiązania. Jeżeli tutaj chodzi o kefir, no to jest jedno z takich, może powiedzieć, sprawdzonych. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kefir też ma działanie uspokajające na skórę. Jedną z też takich metod babci to jest na przykład maślanka zimna, tak? Ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że jeżeli skóra została poparzona, to ta skóra też jest w stanie zapalnym i trzeba by ją było po prostu ukoić i potraktować w taki sposób, jak po oparzeniu. Skórę ochładzamy, tak? Można zastosować preparaty z apteki. Jeżeli zauważymy, że mamy czy pęcherze, czy coś się dzieje z tą skórą, to też można udać się na SOR.
5: A co w przypadku dzieci? No bo jednak ich skóra jest dużo bardziej wrażliwsza. Jak dbamy o dzieci na plaży? Jak dbamy o ich skórę, żeby nie było poparzeń?
4: Jeżeli chodzi o dzieci, to trzeba pamiętać o tym, że skóra dzieci jest 4 razy cieńsza niż nasza skóra. I trzeba by było po prostu przestrzegać dużo bardziej tych zasad, jeśli chodzi o stosowanie kremów ze SPF-em, właśnie po to, żeby nie doszło do oparzeń tej skóry. Trzeba też pamiętać po prostu o tym, żeby częściej reaplikować te kremy dzieciom na skórę. Zwłaszcza, że też dzieci lubią się bawić w wodzie, więc też troszeczkę te kremy, chociaż mają konsystencję tłustą, ale i tak gdzieś tam się po prostu wymywają. Trzeba też pamiętać o tym, żeby stosować, nakładać go równomiernie, tak samo i na ramiona, na nogi, tak? Dzieci, znaczy my jak się kładziemy na plaży, to zazwyczaj albo jedną stroną, albo drugą stroną, chyba że jesteśmy w ruchu, natomiast dzieci są praktycznie w nieustannym ruchu, tak? Więc trzeba pamiętać, żeby każda część ciała też była osłonięta, co też jest istotne, bo skupiamy się też na skórze, ale też istotne jest, żeby było też nakrycie głowy, tak? Tutaj też też jest możliwość poparzenia, tak samo jeżeli chodzi na przykład o skórę głowy. Skóra głowy też jest narażona na działanie promieni słonecznych i też ulega oksydacji, tak? Czyli też po prostu ulega procesowi starzenia się.
5: No właśnie, chciałam o to podpytać, bo jesteś trychologiem. Jak więc zadbać o nasze włosy, kiedy wymęczymy je tym piaskiem, wymęczymy je plażą, opalaniem, a na koniec jeszcze wskoczymy do słonej wody? No to już jest, powiedziałabym, tragedia.
4: Przede wszystkim, tak jak mówiłam wcześniej, odpowiednia pielęgnacja, nawilżanie włosów, bo też trzeba pamiętać o tym, że słońce, wiatr, piasek i takie długotrwałe przebywanie na tym słońcu też powoduje wysuszanie tych włosów. Tak, one oczywiście, wiadomo, mamy taki efekt rozjaśnienia słońcem i to jest nawet bardzo ładny efekt, ale też po powrocie do domu trzeba je porządnie umyć, jeżeli chodzi tutaj o tą słoną wodę, jeżeli braliśmy kąpiel w morzu. No i trzeba też zastosować odpowiednie nawilżenie tej i zarówno i skóry głowy, i włosów. Mhm.
5: Ale są tutaj dwie grupy osób. Nie założę czapki, bo poci mi się głowa, założę czapkę, bo się boję udaru.
4: No to trzeba by było zastanowić się, czy boję się bardziej, że umrę, dostanę udaru i umrę, tak, czy się rozchoruję, czy po prostu będę odczuwać chwilowy dyskomfort. Co jest dla mnie ważniejsze w tym czasie, w tym momencie? No najczęściej się tak wydaje, że tak naprawdę jesteśmy narażeni na działanie promieniowania słonecznego przez cały rok. Wiadomo, że w okresie wiosennym, letnim czy wczesnojesiennym jesteśmy narażeni na to najbardziej. Chociażby też dlatego, że jest po prostu ciepło i też czy schodzimy w ciuchach, gdzie mamy odkryte ramiona, odkryte nogi. No i też większa powierzchnia ciała jest tutaj narażona na działanie tych promieni słonecznych. Natomiast jeżeli chodzi o kremy z filtrem, no to trzeba je stosować cały rok. Trzeba pamiętać, że promieniowanie słoneczne występuje przez cały rok z mniejszym lub większym natężeniem, ale jednak. Też, co jest istotne, jeżeli chodzi o promieniowanie słoneczne, to też bardzo narażeni są na nie kierowcy, tak? Też mamy takie wrażenie, że szyba nas chroni. No nie chroni nas szyba i przez tą szybę też jesteśmy narażeni na działanie promieni słonecznych.
5: A co w przypadku osób, które mają liczne znamiona, pieprzyki? One chyba bardziej powinny się chronić.
4: Przede wszystkim powinny się regularnie badać, tak? Jeżeli chodzi tutaj o dermatologię, to trzeba było systematycznie badać te znamiona, sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli za każdym razem lekarz mówi, że jest w porządku, to i tak trzeba by było bardziej o te znamiona dbać, albo je po prostu zakrywać, czy jak jesteśmy wystawieni na ekspozycję. Jeżeli te znamiona są duże, to albo po prostu przykryć je plastrem, albo aplikować większą ilość kremu, częściej kremu z filtrem, właśnie po to, żeby nie doprowadzić do zezłośliwienia się tych zmian.
5: A kiedy powinno nas coś zaniepokoić?
4: Każda zmiana skóry powinna nas niepokoić. Tak? O ile ta zmiana zaczyna być inna niż do tej pory, czy zaczyna boleć, czy zaczyna trochę puchnąć, czy zaczyna się zmieniać, tak? Czy zaczyna zmieniać kolor, to należałoby się wtedy udać do dermatologa. Każda zmiana, która zaczyna się zmieniać, taką każdą zmianę trzeba zbadać. Tak, czerniak ma to do siebie, że on jest bardzo podstępny. On może być mały, może nie dawać żadnych objawów, tak? Natomiast doświadczony dermatolog będzie potrafił rozpoznać taką zmianę, która jest podejrzana na tyle, że trzeba by ją było po prostu sprawdzić, zrobić biopsję czy wysłać wynik do histopatologii.
5: Takie badanie takich znamion nie jest niczym groźnym, nie boli.
4: Nie, raczej nie. Tutaj już każdy dermatolog będzie wiedział, która zmiana jest podejrzana, którą należy sprawdzić. Na szczęście większość zmian, które są badane, czy tutaj z nich są pobierane wycinki, na szczęście większość okazuje się łagodna. Ale to i tak trzeba po prostu badać i sprawdzać, bo żyjemy w takim społeczeństwie, że na szczęście dużo osób stosuje już profilaktykę zamiast leczenia.
5: To w takim razie ostatnie pytanie. Pięknie wyglądamy, jesteśmy opalone, ale jednak słońce niszczy naszą skórę. Jak?
4: Skóra, która jest lekko brzoskwiniowa, wygląda bardzo ładnie, tak? Tutaj też nawet większość osób jednak lubi, tak, żeby ta skóra wyglądała na zdrową. Nie każdy lubi wyglądać jak królewna Śnieżka. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że promieniowanie słoneczne z jednej strony nam służy, ono jest dobre. Jeżeli chodzi o promieniowanie słoneczne, to tylko niektóre fale nam szkodzą, tak? Niektóre długości fal nam szkodzą. Natomiast jeżeli dochodzi do takiego nadmiernego opalenia tej skóry, to ta skóra zaczyna się szybciej starzeć, tak? Po prostu rozpadają się włókna kolagenowe, rozpadają się włókna elastynowe i zaczyna też dochodzić, tak jak już mówiłam wcześniej przy procesie przebarwień, zaczyna dochodzić do przewlekłego stanu zapalnego w skórze i zaczyna się też taki inflammaging. I w tym momencie skóra, która jest odwodniona, wysuszona, zaczyna starzeć się też dużo wcześniej. Robią się przebarwienia, robią się zmarszczki nieestetyczne, skóra robi się wiotka i na przykład jeżeli chodzi też o twarz, to też bardzo często zmienia się też owal twarzy, ze względu na to, że skóra już nie jest taka gęsta, jak była wcześniej, wiotczeje i też nie jest w stanie też utrzymać, można powiedzieć, też tych wszystkich tkanek. Dlatego zaczyna się też w takim procesie starzenia skóry, zaczynają się też te tkanki głębsze, zaczynają opadać, bo skóra nie jest na tyle sztywna, żeby po prostu utrzymała.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Jak zwykły człowiek staje się zabójcą i czy tej zbrodni można było uniknąć? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym reportażu Hanny Dobrowolskiej Taki dobry chłopak, sprawa Kajetana Poznańskiego. Autorka, która wzięła na tapet sprawę tzw. Hannibala z Żoliborza, odwiedziła naszą sopocką redakcję. Posłuchajcie.
2: Dzień dobry, nazywam się Hanna Dobrowolska, jestem autorką książki Taki dobry chłopak.
1: Zadam takie dosyć banalne pytanie, ale kto zawalił w tej sprawie? Kajetan, który realnie to zrobił, czy świat, który nie zauważył tego, że Kajetan w pewnym momencie stał się innym człowiekiem?
2: Trudno jest dziś mówić o tym, czy może łatwo jest mówić o tym, że świat zawalił, bo nie zauważył tego i tamtego, że chłopak dziwaczeje, że ma dziwne zainteresowania, że interesuje go właśnie jacyś zabójcy, tak, i fikcyjni i niefikcyjni, że interesuje go przemoc, że interesuje się kanibalizmem. No to wszystko to było wiadomo, natomiast dzisiaj nam jest łatwo o tym powiedzieć, że no przecież można się było spodziewać, bo znamy finał tej historii, finał w postaci zabójstwa, którego on dokonał w 2016 roku w Warszawie. Natomiast myślę, że w momencie, w którym to się działo i to było takie rozproszone, że jedna osoba wiedziała o nim to, druga wiedziała tamto, rodzina też sporo o nim wiedziała, czy się może mogła domyśleć, ale tak naprawdę nie wiadomo. No to tego się nie dało posklejać wcześniej. Myślę, że trudno powiedzieć, że ktoś mógł coś zauważyć i tak stwierdzić, że ten chłopak kogoś zabije.
1: Ale rodzina jednak zauważyła, bo były pierwsze symptomy, choćby relacja z ojcem. Ojciec został przez Kajetana pobity.
2: Tak, to rodzina domyślała się, że z tym chłopakiem dzieje się coś złego, ale moim zdaniem oni nie zgłosili tego nigdzie.
1: Bo to
2: śmiem twierdzić, że dla utrzymania wizerunku

0: i za jakieś leczenie, bo myślę, że dla niego w momencie, w którym on próbował się usamodzielnić od pomocy rodziców i w związku z tym porzucił ich wsparcie finansowe, przechodząc na własne utrzymanie, kiedy zarabiał w bibliotece publicznej w Warszawie 2000 zł, z czego pewnie połowę płacił za mieszkanie, plus jeszcze trzeba jeść, jeździć komunikacją, nie wiem, płacić za telefon, cokolwiek, tak? No to myślę, że nawet gdyby miał taką potrzebę, żeby się ze swoimi problemami zmierzyć w gabinecie terapeutycznym, to nie było go na to stać. Mhm. Ale nie miał takiej potrzeby.
1: Ale to jest trochę case Breivika, bo on też był osobą, która siedziała, samodoskonaliła się, chciała zmienić świat na lepsze, stworzyć taką trochę nierealną postać Boga, mam wrażenie.
0: Znaczy tak, Kajetan Poznański i Anders Breivik mają sporo wspólnych cech. Ja też do tego nawiązuję w książce rozdział się, jeśli się dobrze pamiętam, nazywa się Nasz Polski Breivik. Tak, biegli, dostrzegli to, co jest wspólnego u tych obu panów i myślę, że także lektura książki to też pokaże. No oczywiście Kajetan dokonał zbrodni z dużo, powiedzmy, mniejszym rozmachem niż Anders Breivik, natomiast ich zaburzenia i sposób myślenia o sobie i o świecie to były zbieżne w wielu aspektach.
1: Mhm. A jak to zaczęło się u ciebie? Nie chcę użyć słowa fascynacja, bo ono bardzo tu nie pasuje, ale byłaś w tej sprawie od samego początku, grzebałaś w niej, ta książka była takim trochę naturalnym efektem?
0: Tak, tak. To znaczy, powiem szczerze, że jak mi ktoś kiedyś powiedział, że może byś napisała książkę o Kajetanie, to ja bardzo nie chciałam. Między innymi dlatego, że nie chciałam robić laurki dla zabójcy, bo wydaje mi się, że w ogóle na rynku jest tego dużo, dużo z takich podcastów, wiesz, które się po prostu niby się nie zachwycają, ale trochę są tylko o nim i o jego pomysłach. Ja tego nie chciałam. Tym bardziej, że czułam, że nie mam danych, żeby nawet ten obraz był pełny. Natomiast jak zaczęłam się przyglądać tej sprawie w kontekście tych opinii sądowo-psychiatrycznych i tych rozbieżności tego, jak on był postrzegany i też tego, jak dużo zdobyłam materiału o tym, jaki on był wcześniej, właśnie o tym takim dobrym chłopaku i tej metamorfozie z tego dobrego chłopaka w takiego potwora, to mnie zaczęło interesować w kontekście właśnie takim psychologicznym i ta książka, myślę, że jest tego wyrazem, tak, no ja pracowałam nad to, przy tej sprawie od 2016 roku, natomiast taki dojrzały pomysł na to, jak na podstawie tej sprawy można opowiedzieć szerszą historię, no to powstał jakoś tak w ubiegłym roku, że ja czułam, że z tych materiałów, które już mam i które chcę jeszcze zdobyć, może powstać coś, co właśnie tą laurką nie będzie.
1: Mhm. No właśnie, w tej książce są osoby, które opowiadają o tym, jaki był Kajetan kiedyś.
0: Tak, tak. I to część z tych osób rozmawiała ze mną, na przykład anonimowo. Sporo osób zostało przesłuchanych w toku postępowania przygotowawczego i mogłam do tego dotrzeć, czytając akta tej sprawy. Akurat tej sprawy zostało przesłuchanych tak dużo świadków. W samym śledztwie to było chyba 130 osób czy 140, to jest niebywałe. Przy sprawie, w której, wiesz, masz sprawcę, który się przyznaje i wiadomo, kto nim jest i właściwie dowodowo
1: nic nie trzeba więcej robić.
0: Nic można byłoby więcej nie robić, a jednak przesłuchano tak wiele osób, właściwie każdą osobę, którą udało się ustalić, że mogła mieć z nim styczność, czy mieć o nim jakąś wiedzę, no to te osoby zostały przesłuchane i to daje bardzo ciekawy obraz takiej metamorfozy i właściwie ten człowiek, którego ten Kajetan, o którym opowiadają, taki nastoletni, czy taki młodziutki, a ten Kajetan 27-letni, który skończył jako, wiesz, Hannibal z Żoliborza, bibliotekarz, morderca w nagłówkach gazet, wydaje się momentami, że są dwie zupełnie różne osoby, no ale ten moment od tego punktu wyjściowego do momentu kulminacyjnego, znaczy ta metamorfoza, ona jest opowiedziana właśnie w tej książce, jak to się stało i też jak to umknęło uwadze nas wszystkich, tak? No bo to był jeden z nas, on żył wśród nas. No,
1: nie tak jak Breivik, tak,
0: był jeden z nas, tak.
1: No właśnie, udzieliłaś wywiadu też Justynie Mazur i tam pojawiły się komentarze, że tłumaczysz Poznańskiego, że próbujesz go jakoś wybielić. A ja mam wrażenie, że raczej pokazujesz, że może ktoś być dobrą osobą i coś się w jego życiu dzieje. I nagle staje się tym Hannibalem z Żoliborza.
0: Postrzeganym jak

0: jako dobry, nie wiem czy dobry. Mhm. W sensie on był postrzegany jako dobry, jako empatyczny, jako...
1: Mówił na klatce dzień dobry.
0: Tak, no właśnie potem już nie mówił.
1: Na początku.
0: Ale tak, wiesz, zrozumiałam później, że ten wywiad, którego ja udzieliłam Justynie Mazur, był bardzo źle odbierany przez osoby, które nie czytały książki.
1: Tak.
0: Dlatego, że osoby, które nie czytały książki, może miały wrażenie właśnie, że powstała jakaś laurka dla zabójcy, a rozmawiałam ja i Justyna, rozmawiałyśmy jako dwie osoby, które znają treść i ta rozmowa, myślę, że była z tego, co widziałam też po komentarzach, że ciekawym uzupełnieniem książki dla osób, które się zapoznały z jej treścią. Natomiast, no, wiesz, wydaje mi się, że... Znaczy, bardzo mi było... Byłam zdziwiona tymi komentarzami, bo ja nigdy nie pomyślałam właśnie, że mogłabym kogokolwiek usprawiedliwiać.
1: Tam też bardzo
0: zdumiewające, gdybym się w ogóle podjęła takiej próby.
1: Bo mi się wydaje, że dużo zrobił ten tytuł, zrozumiałam. Jakby ludzie poszli
0: tak,
1: za tym.
0: Tak, a ten tytuł zrozumiałam Kajetana Poznańskiego. Ja zrozumiałam, czemu Justyna taki wzięła, bo ona tam mnie pytała właśnie, czy go właśnie jakoś, nie wiem, zrozumiałam, czy on mi jakoś go, nie wiem, w myślach tak, wiesz, usprawiedliwiłam. A ja powiedziałam, że zrozumiałam właściwie tam taki jeden aspekt jego życia, który to ten jakby... tych jego wyobrażeń ścierających się z rzeczywistością, bo sama się z tym mierzy i myślę, że nie tylko ja, sporo ludzi także sobie wyobraża, że czy życie jakieś będzie, że coś jakieś będzie, a potem to się okazuje być zupełnie inne i wiąże się z tym często frustracja. No, ale a u Kajetana no, to było tak zaawansowane, że on sobie nawet wyobrażał, że ta zbrodnia jakaś będzie, a ona się potem okazała być zupełnie inna.
1: Ja mam wrażenie, że Kajetan myślał, że będzie w tej sytuacji Bogiem, że on będzie decydował, a tak naprawdę stanął jak taki chłopiec mały i się wszystko posypało.
0: Tak, tak, znaczy jest w tym jakiś taki boski element tego, co on sobie wyobrażał, że on tak zapanuje nad, wiesz, pan życia i śmierci, dokładnie ja zdecyduję, czy ty żyjesz, czy nie żyjesz i kiedy umierasz. I to, że on fantazjował o tym, że chciałby zjeść fragment ciała ofiary, tak jakby zupełnie ją posiąść, tak, przejąć władzę, tak, kontrolę. On zresztą mówił o tym, że on chciał się poczuć mocny,
1: tak,
0: taki boski i z całą pewnością jest dużo sensu w tym co teraz zasugerowałaś, a tak, ale okazało się, że jego wyobrażenia o boskości, wielkości i sile w starciu z takim afektem i z taką też nieporadnością i z tym, że po prostu zbrodnia
1: po prostu
0: nie jest niczym. Tak jak on czytał dzieła o tym, że zbrodnia może być, wiesz, aktem sztuki, że to może być coś pięknego, no a potem się okazało, że to nie jest nic pięknego, że tym się brudzisz, że masz dużo sprzątania, że masz potem same problemy i jeszcze do tego wszystkiego dochodzi ten afekt, tak? Okazało się, że on nie był w stanie uciec przed tym, co ludzkie. A tak bardzo chciał się temu przeciwstawić.
1: Przebrnęłaś przez akta, ale Kajetan nie chciał rozmawiać.
0: No, to jest takie... Ja nie do końca wierzę, że on nie chciał rozmawiać, tylko że nie miał możliwości ustosunkować się do mojej prośby, no bo wszystko, co dostają więźniowie, przechodzi przez jakąś cenzurę i jestem przekonana, że te moje prośby nigdy do niego nie dotarły. A może jestem narcystyczna i tak myślę, ale myślę, że on chciałby
1: myślę,
0: się
1: że on
0: z tym
1: by chciał
0: skonfrontować.
1: Rozgłosu.
0: Nawet nie rozgłosu, tylko że on by chciał powiedzieć swoje, bo widać było w postępowaniu przygotowawczym, że jemu na tym zależało, żeby jego wysłuchać, żeby usłyszeć jego wersję. On pisał mnóstwo listów, on próbował swoim sposobem widzenia świata zainteresować jakieś media, pisał do, wiesz, do jakichś TVN-u, do jakichś gazet, do telewizji polskiej, do prezydenta Dudy.
1: Tak, po prostu.
0: Chciał być usłyszany, chciał być zobaczony i jakby trudno mi uwierzyć w to, że ten sam człowiek nagle stwierdził, że nie, jestem skromny, już nie chcę nic mówić, będę milczał, tylko myślę, że to milczenie jest wynikiem tego, że po prostu nie dopuszczono go do głosu nawet, żeby powiedział, czy chce rozmawiać, czy nie. Ja musiałam to udzielić. Dostałam odmowę z zakładu karnego, taką napisaną przez dyrektora, że pan niby nie chce, natomiast od niego bezpośrednio, a mógł mi przecież odesłać list z odpowiedzią: dziękuję pani bardzo, ale nie będę z panią rozmawiał, nie chcę.
1: A myślisz, że twoja książka jest na półce u jego rodziców?
0: Wątpię, żeby chcieli się z tym zmierzyć. ale wiem, że wiele osób z jego otoczenia tą książkę przeczytało. Osoby, które na przykład odmówiły mi rozmowy na etapie zbierania materiałów i później się do mnie zwracały, właściwie dziękując mi za nią, wiesz? Bo powiedziały, że ta książka z nich zdjęła to poczucie, które im towarzyszyło przez lata, takiej pośredniej odpowiedzialności za to, że coś przegapiły. Mhm. Że może się do czegoś przyczyniły, że może mogły zrobić więcej. I ta książka, myślę, że dla tych, którzy, poza jego rodziną oczywiście, którzy czuli, że coś może mogli, może to im nie dawało spać, myślę, że po tej książce oddychają trochę lżej.
1: No między innymi jego współlokator, który mógł być ofiarą.
0: A, no to już mówisz o innej stronie, tak? Bo mówię o tych, którzy myśleli, że mogli coś zauważyć, tak, i temu zapobiec, ale nie mogli. Natomiast jego współlokator, no tak, no to on dosłownie uniknął śmierci. Właściwie było tych chłopaków dwóch, bo w jednym mieszkaniu i w drugim mieszkaniu trafił się chłopak, któremu Kajetan mówił, że fantazjował o odbieraniu mu życia. Tak, więc i powiem ci, że to jest też ciekawe, jak różna była reakcja, bo jeden z tych mężczyzn odmówił rozmowy i nie chciał ze mną rozmawiać, mm-hmm, był właściwie przerażony moim telefonem, a drugi rozmawiał ze mną i przyszedł na spotkanie autorskie w Warszawie.
1: Okej, okay, czyli tak, chciał się z tym zmierzyć.
0: Tak, tak, chciał się z tym zmierzyć, chociaż widać było, że jest zestresowany, tak, bo on o tym rozmawiał, ja go też namówiłam na rozmowę do jednego z programów telewizyjnych, który powstał na podstawie tej historii w mojej książce, ale tak, jakby wyszedł z tego takiego przerażenia i chciał się z tym skonfrontować, także zobacz, dwie osoby właściwie ich historia mogła mieć taki sam finał, a jak różna jest reakcja, więc to było ciekawe. Bardzo fajny chłopak swoją drogą.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. A dziś wracamy do rozmowy z Hanną Dobrowolską, autorką reportażu Taki dobry chłopak, sprawa Kajetana Poznańskiego. W tej części opowiemy o kobiecych fascynacjach Hannibalem z Żoliborza i o tym, jak dokładnie wyglądał ten dzień, 3 lutego 2016 roku. A jak wyglądało twoje życie, kiedy, wiadomo, toczą się inne sprawy, masz rodzinę, dzieci, a ty siedzisz ciągle w Kajetanie, grzebiesz, myślisz o nim. Jakby ciężko się od tego oderwać, od tak trudnej sprawy.
0: Książkę pisałam nocami, żeby mnie nic nie rozpraszało. Potrzebowałam tej takiej ciszy i ciemności, więc właściwie po prostu nie spałam przez bardzo długi czas. Bardzo ją odchorowałam fizycznie, bo ten stres i ten niepokój, który myślałam, że on mi nie towarzyszy, on się odłożył w moim ciele, więc skończyłam u fizjoterapeuty, nie mogąc się absolutnie ruszać. Właściwie do tej pory to odchorowuję, wiesz, ciągle o tym mówię, to do mnie wraca, ale też wraca do mnie w przetworzonej formie od ludzi, którzy tą książkę przeczytali i jestem dzięki temu też spokojniejsza, bo widzę, że ona coś dała ludziom i to nie jest sensacja. No tak, ale prawdziwe życie i prawdziwe historie mogą być podane w sposób, wiesz, sensacyjny i taki fast foodowy i liczę na to, że ta książka niczym takim nie jest. Że skłania jednak do przemyśleń na temat ludzkiej natury i tego, czy znasz drugiego człowieka, czy właśnie w ogóle nie.
1: Ja bardzo mocno śledziłam tę sprawę, ale nie wiedziałam, że Kajetan, będąc już w więzieniu, miał kobiety, które chciały go poznać. A dzięki twojej książce się tego dowiedziałam i szczerze mówiąc jestem w szoku.
0: Myślę, że nikt tego nie wiedział, bo ja się tego dowiedziałam gdzieś tam, powiedzmy, zupełnie przypadkiem. Ktoś mi coś tam wspomniał po czym znalazłam tę korespondencję w aktach. Wiem o jednej kobiecie, która do niego napisała, kiedy on był już tam kilka miesięcy tymczasowo aresztowany i nawiązała z nim relację, która trwała przez kilka lat. To była relacja, no można powiedzieć, romantyczna, miłosna, no bo oni do siebie pisali czule i Kajetan o niej pisał: moja żona, że to jest miłość, którą zesłał Bóg. Ona też o nim pisała pięknie i okazywała mu wsparcie. I ja kiedyś przeprowadziłam wywiad ze śledczymi od tej sprawy i ona po tym wywiadzie ewidentnie bardzo śledziła newsy, które jego dotyczą, i napisała do prokuratury, taka oburzona tym wywiadem, że ja też też pytałam ich o nią, natomiast oni nie chcieli o tym mówić. I pisała też, że to jest obrzydliwe, że jakaś dziennikarka sugeruje, że ona by się mogła zafascynować mordercą, bo ona się przecież nie zakochała w mordercy, tylko w człowieku i że zakochałaby się w nim bez względu na to, czy on by taką zbrodnię popełnił, czy nie. I tu odsyłam do książki, jest cały rozdział poświęcony zaburzeniu, które się nazywa hybrystofilia.
1: No właśnie, tutaj Uniwersytet Gdański.
0: Tak,
1: zaistniał.
0: Uniwersytet Gdański zaistniał. Jestem bardzo wdzięczna za rozmowę Beacie Pastwie-Wojciechowskiej, pani profesor z Uniwersytetu Gdańskiego, pani psycholog, która specjalizuje się też w patologiach osobowości. Ona moim zdaniem fenomenalnie wytłumaczyła zjawisko, które dla mnie było niezrozumiałe i z takim niezrozumieniem się do niej zwróciłam, żeby mi to wyjaśniła w taki sposób, żebym, wiesz, no, pojawiła się w mojej, tak jak i myślę, że i w twojej, i w każdej innej głowie taka ocena.
1: Ale jak to?
0: Ale jak to? Tak, ale że o co chodzi? I myślę, że pani profesor Beata Pastwa-Wojciechowska świetnie to tłumaczy.
1: Świetnie, bo może być taka kobieta i matką, i wspólniczką, jak się dowiedziałam.
0: Tak, tak, to zaburzenie ma różne twarze, różne rzeczy sobie taka kobieta tak wewnętrznie zaspokaja, wchodząc w taką relację i no tak, myślę, że warto to przeczytać, że wiedza na pewno sprawia, że trochę mniej jest w nas oceny, a na pewno może rozbudzić ciekawość na tym, jak różne są oblicza miłości.
1: Mhm. A pamiętasz ten dzień, ten początek lutego, ten 2016, kiedy ta sprawa wypłynęła?
0: Tak, tak, pamiętam. Wiesz, ja byłam świeżo po urlopie i...
1: Idealnie,
0: tak świeżo po urlopie i tak, wiesz, po urlopie człowiek jeszcze jest taki nie do końca chętny, żeby się za coś wziąć i taki lutowe popołudnie, ani dzień, ani noc. No i nagle wyskakuje na którymś z takich portali, że pożar na Żoliborzu i że straż pożarna znalazła ciało bez głowy. Jadę, po czym się okazuje, że to się łączy ze sprawą zaginięcia młodej kobiety w innej części Warszawy. Potem szybko ustalono, że ta kobieta, która zaginęła i której ciało znaleziono, to jest ta sama osoba, że z tym jest powiązany młody mężczyzna, który tam mieszkał, bibliotekarz i tak, wiesz, po ziarenku. Potem już było wiadomo, kto to jest, bo dwa dni później chyba list kończy był opublikowany łącznie z danymi tego człowieka, więc można było o nim szukać więcej. No i ta sprawa tak ze mną została. Tak pamiętam dokładnie, że to jest było takie 15-16, wiesz, że to już ludzie raczej tak myślą, że żeby zamknąć komputer i iść do domu i tak w ogóle wspominają ten dzień też prokuratorzy i policjanci, którzy w tej drugiej połowie dnia raczej się szykujesz do wyjścia, już myślisz o czymś zupełnie innym, po czym wychodzi coś takiego, że po prostu wiesz, że już nic poza tym dziś nie będzie ważne.
1: A nie masz wrażenia, że każdy dziennikarz ma taką swoją sprawę?
0: Może, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem też, czy aż tylu dziennikarzy... Znaczy znam wielu dziennikarzy, którzy mają swoje sprawy, ale czy aż tylu dziennikarzy ma takie sprawy, z którymi się potrzebuje wiesz, tak jakoś rozliczyć, że które tak w nie wejdzie. Ja no tak obie książki, które napisałam faktycznie były takimi sprawami, którymi ja tak mocniej żyłam i które jakoś czułam potrzebę tak zbadania tego, o czym piszę, jakoś bardziej niż tylko pod publikację jednorazową, ale myślę, że są przy takich dużych sprawach, które się dzieją w kraju, takich kryminalnych szczególnie, zawsze jest jakiś dziennikarz, który jest w tym bardziej.
1: A myślisz, że wisienką na torcie tej twojej sprawy jest właśnie ta książka, która tu leży? Czy na przykład to, że Kajetan jednak zgodziłby się z tobą spotkać?
0: Nie, znaczy powiem tak, to czy on by się ze mną zgodził spotkać, czy nie, właściwie czy to by dużo zmieniło dla treści tej książki? Myślę, że miałaby po prostu kilka kartek więcej.
1: Ale taka twoja wewnętrzna satysfakcja?
0: Na początku myślałam, że w ogóle to jest kluczowe, że ja nie napiszę tej książki, jeśli on ze mną nie porozmawia. Wiesz, robiłam sobie dużo takich założeń, które sprawiały, że to miało być takie idealne. Okay. Że jak ma jego, w ogóle wyobrażam sobie, że jego mama ze mną porozmawia, że porozmawia ze mną rodzina ofiary, że no właśnie, dużo miałam takich wyobrażeń, które w starciu z rzeczywistością się w ogóle nie sprawdziły i miałam problem, bo czułam, że nie mogę tej książki napisać, no bo moje założenia się nie udały. A dziś sobie myślę, że największą satysfakcją z tej książki jest to, że tak wiele osób, które po nią sięgnęło, bo sięgnęło już po nią bardzo dużo osób, chcą do mnie wracać z tym, co przeżyły w związku z tą lekturą, co ona im zrobiła, jak co im dała, jakie przemyślenia się pojawiły w związku z tym, co była bodźcem do zrobienia czego ze swoim życiem albo z relacją z drugim człowiekiem. To jest największa satysfakcja. Wiesz, i to jest coś, czego się zupełnie nie spodziewałam. Trochę jakbym zapomniała, że jak napiszę książkę, to ktoś ją będzie czytał. A to okazuje
1: tak się zdarzyło.
0: A tak się zdarzyło. Także ta książka jest czytana, jest jakoś odbierana i to jest bardzo ciekawe, że to do mnie wraca, bo ci ludzie bezpośrednio się do mnie zwracają. Wiesz, się śmieję tak momentami, że nie mogę rozmawiać, bo odpisuję czytelniczce. Ale faktycznie tak jest i wiesz, że te rozmowy są dla mnie, to jest bardzo dla mnie ważne. Przecież ludzie chcą się ze mną podzielić czymś. Zwykle to jest coś osobistego. I to jest satysfakcjonujące, że to, co ja napisałam, coś komuś dało.
1: A pamiętasz ten moment, kiedy już Kajetan został złapany na tej Malcie, ten moment, kiedy on był transportowany? Pamiętasz tę chwilę?
0: Tak, pamiętam je doskonale. Wiesz, bo większość redakcji wysłała swoich dziennikarzy na Maltę, a mnie nie.
1: A co?
0: Natomiast mi się wtedy udało zrobić świetny wywiad z policjantem, który go zatrzymywał zdalnie. Dużo rzeczy mi się udało zrobić zdalnie. Miałam bardzo... To był w ogóle taki dziwny czas, ale pamiętam go do dziś, wiesz, właściwie wszystkie te zdarzenia, jak Kajetan był poszukiwany, jak ja z takim moim redakcyjnym kolegą poszukiwaliśmy w Warszawie, wiesz, śladów. Udało nam się odtworzyć. Dziś to można otworzyć, bo jest wgląd do A, bo można wejrzeć w akta, natomiast mi nam się udało otworzyć całą jego ścieżkę od stacji metra do banku, gdzie ta kobieta w banku udzieliła mu kredytu przed ucieczką i tak jakby odtworzyć każdy drobiazg. To była takie śledztwo w śledztwie, no bo nie mieliśmy dostępu do tych materiałów, które gromadziła prokuratura czy policja, więc robiliśmy swoje i to było takie bardzo satysfakcjonujące, że to się to było takie dokładne, bardzo ciekawe i te rozmowy z tym policjantem na Malcie, który mi mówił, że w ogóle oni byli wszyscy w szoku na Malcie, że zatrzymują kogoś takiego, bo na Malcie nie ma zabójstw.
1: Na Malcie się nic nie dzieje.
0: No i nie, są okradani turyści. Są okradani turyści i to jest, tym się maltańska policja zajmuje, kradzieżami bagaży i portfeli, a nie zabójcami i to jeszcze takimi o podejrzeniu bycia zabójcą seryjnym, czyli że mieli kogoś na wyspie skrajnie niebezpiecznego, no to tam było ogromne poruszenie tym tematem i ten policjant mi też tłumaczył, że po prostu oni aż nie dowierzali, że to, o co ten pan, co mu się zarzuca, że to jest prawda, bo...
1: Ten biedny pan, który wysiadł z autobusu.
0: Tak, tak, tak. No i po prostu on też nie zwracał na siebie uwagi, już nie miał na twarzy napisane, jestem zabójcą, nie chodził z nożem. Znaczy, no chodził, ale w kieszeni go miał. Tak, ale on nie zwracał na siebie takiej uwagi, że nawet pani, która mu wynajmowała kwaterę tam na Malcie, mówiła, że no wyglądał jak święty.
1: Święty, taki dobry chłopak.
0: Taki dobry chłopak,
1: tak. Ta sprawa ma szansę wrócić na Wokandę. Myślisz, że ta książka może się przyczynić do tego, że więcej osób będzie o tym mówić?
0: Wiesz co, ta książka na pewno już się przyczyniła do tego, że się o tym mówi i ten wątek, o którym myślę, że może nikt nie wiedział, dopóki ta książka nie wyszła, czyli że w tej sprawie została złożona kasacja na korzyść Kajetana, to oznacza, że jeśli Sąd Najwyższy przychyli się do tej kasacji i następnie i skasuje prawomocny dziś wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, to może zostać orzeczona inna kara. A jeśli kasacja jest złożona na korzyść, to kara może być tylko korzystniejsza dla oskarżonego. A spora jest szansa na uchylenie wyroku prawomocnego, dlatego że i tutaj już wkraczamy w te problemy z neosędziami, z KRS-em i z tym, że tam w tym składzie byli ci neosędziowie, czyli teoretycznie tacy, którzy zostali wadliwie powołani i nie powinni w ogóle orzekać. To nie oznacza, że oni nie umieją prowadzić postępowania, wręcz przeciwnie. To są doświadczeni sędziowie, natomiast ich powołanie na stanowisko w sądzie apelacyjnym jest obarczone właśnie tą wadą i w związku z tym...
1: Czyli Kajetanowi może się trochę upiec.
0: No może się upiec, wiesz, to jaki, co sąd, to może to inny wyrok, tak więc jeśli sprawa wróci na wokandę, to inny sędzia może stwierdzić, że i zgodzić się z tym, jakie były takie odrębne zdania złożone w obu procesach, w sensie w pierwszej instancji i w drugiej, że tam znaleźli się sędziowie, którzy uważali, że dożywocie to jest prymitywny odwet na potrzeby społeczeństwa rządnego, po prostu takich jaskrawych rozwiązań, a że 25 lat by wystarczyło. I czy my mamy pewność, że taki wyrok nie zapadnie? Nie, nie mamy. Ale być może jest, skoro o książce jest głośno i o sprawie jest głośno i ten wątek też wybrzmiewa.
1: Tam pada takie właśnie zdanie, że Kajetan odpowiadając na pytanie mówi: nie wiem, czy bym jeszcze nie zabił.
0: Tak, no właściwie on mówi, że jego potrzeba odbierania życia drugiemu człowiekowi wcale nie ustała w momencie, w którym zatopił nóż w szyi tej biednej dziewczyny, dlatego że on sobie wyobrażał sobie, tak, że w związku z tym zabójstwem przyjdzie jakaś ulga. Ona nie przyszła, ale to nie zmienia faktu, że nadal widział w tym rozwiązanie, tak, tylko być może potrzebowałby zabić więcej osób i tak i wszyscy biegli, którzy go badali, chociaż mieli różne poglądy na temat tego, czy pan był poczytalny, czy niepoczytalny, to twierdzili i tutaj byli zgodni, że pan jest skrajnie niebezpieczny i należy go izolować od społeczeństwa, tylko jedni uważali, że w zakładzie karnym, a drudzy, że w psychiatrycznym.
1: Mhm. Gdyby na moim miejscu siedział teraz Kajetan, jakie pierwsze pytanie byś mu zadała?
0: Dobre pytanie, nie mam pojęcia, wiesz, bo przestałam już fantazjować o tym, że ta rozmowa mogłaby w ogóle mieć miejsce, natomiast myślę, żebym go... Nawet nie wiem, czy bym go pytała, tylko myślę, żebym mu spróbowała powiedzieć to, czego być może on nigdy nie usłyszał, czy on sobie zdaje sprawę z tego, czy on zrozumiał, albo próbuje zrozumieć to, że to wszystko, co on sobie wyobraża o tym, czym było to zabójstwo, że tam samodoskonaleniem, tak, czy pokazaniem, że zabijanie zwierząt jest okrutne, więc on zabił człowieka, tak, bo tych teorii było mnóstwo, zobaczył, czym to było naprawdę, czyli że zmarnował życie sobie, swojej rodzinie, rodzinie tej dziewczyny, którą zabił. Właściwie może tym ostatnim w pierwszej kolejności.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Dziś porozmawiamy na temat wybitnej postaci dla miasta Gdyni. Chodzi o Kazimierza Ostrowskiego, który był gdyńskim malarzem. Artysta zmarł w 1999 roku, ale jego dzieła pozostały z nami i można je podziwiać nawet w przestrzeni miejskiej. Przy okazji powiemy też o innych malowidłach, które zdobył miasto. A moją rozmówczynią w tym temacie była Weronika Szerle, historyczka z Muzeum Miasta Gdyni. Porozmawiamy sobie na temat Kazimierza Ostrowskiego, postać wybitna dla Gdyni. Może najpierw kilka słów, kim był, czym się zajmował.
4: Kazimierz Ostrowski dla przyjaciół Kachu, jak był nazywany przez lata, to postać nietuzinkowa. To wybitny artysta, przez 60 lat żyjący i tworzący w Gdyni. Artysta związany z miastem, dorastający z nim, tworzący, dokumentujący jego życie poprzez sztukę. Sztukę wyjątkową, bo był nie tylko malarzem, był projektantem tkanin, projektantem mozaik, dywanów, wielkoformatowych kompozycji, takich jak z grafitta. Był artystą wyjątkowym. Spędził bardzo owocny czas podczas swojej edukacji w Paryżu, w atelier Ferdynanda i Nadii Leżerów. I tam nabrał takiej świadomości twórczej i takiego rozmachu. I kiedy wrócił do Polski po tym rocznym stypendium w 1949 roku, to zupełnie inaczej zaczął działać. I pokłosiem tej edukacji, tej wiedzy, rozmachu były jego realizacje też w przestrzeni miasta. Na terenie Gdyni możemy oglądać współcześnie dwie jego duże kompozycje, zachowały się. Jedna w Teatrze Muzycznym z 1977 roku. Kazimierz Ostrowski zaprojektował dużą kompozycję, 70 metrów kwadratowych, takiego wielkiego ceramicznego pano opowiadającego, dotyczącego życia morskiego, podwodnego, takiej flory i fauny, ale zakomponowanej w zupełnie wyjątkowych barwach, takich kontrastach, ostrych czerwieniach, żółciach, skontrastowanych z niebieskościami, zieleniami. To jest taka trójwymiarowa mozaika, kompozycja, która aż prosi się o dotyk, o wielu fakturach, wielu kształtach, wielu teksturach i też blikach, odbiciach pokrywy ceramicznej. Bardzo, bardzo ciekawa kompozycja. Wspólnie ze Zbigniewem Alkiewiczem ją wykonywał. Kilkanaście miesięcy to wszystko trwało, bo trzeba było wypalić, przygotować ponad 4000 elementów, które były formowane ręcznie. Potem to wszystko pokryć szkliwem. A te szkliwa różnią się bardzo kolorami i też formą połysku, także to jest wieloelementowa, bardzo symboliczna kompozycja, bardzo, bardzo ciekawa, taka wciągająca głębia, którą można odczytywać na różne sposoby, bo jest tak właśnie w taki dosłowny sposób, są to po prostu ryby morska roślinność, ale tak naprawdę to jest coś większego, to jest kosmos, bo też słońce, wielkie słońce na to wszystko spogląda i połączenie morza, morskości, tego elementu ziemskiego z kosmosem jest tutaj bardzo ciekawe. Wcześniejszą kompozycją z lat 50., taką wielkoformatową Kazimierza Ostrowskiego, jest sgraffito, czyli taka bardzo stara technika dekoracji wielkoformatowych elementów. Taka właśnie kompozycja została zaprojektowana przez artystę na dawnym przedszkolu Polskich Linii Oceanicznych, a jeszcze wcześniej był to budynek tak zwanego domu dziecka marynarza, dzisiejsze przedszkole przy ulicy Harcerskiej 4 w Gdyni. Ciekawa kompozycja, w której główną rolę odgrywa Neptun, dziwnie fizjonomicznie podobny do samego artysty, przypominający jego twarz roześmianą, otoczony dziećmi i też morskimi organizmami, rybami, meduzami, konikami morskimi, innymi morskimi żyjątkami. Bardzo, bardzo to jest piękna, piękna forma. Tak naprawdę w dwóch częściach, bo na elewacji nad wejściem możemy ją podziwiać, jak i w drugiej części budynku, w takim fryzie nad półokrągłą werandą tego budynku. Zachęcam do obejrzenia tego, zarówno mozaiki w przerwie spektaklu w Teatrze Muzycznym, jak i sgraffita będąc na spacerze w Śródmieściu Gdyni. Ciekawą też formą mozaiki, którą można oglądać współcześnie w Gdyni, mozaiki morskiej o takiej też tematyce portowej, żeglarskiej i ogólnie wodnej, można oglądać cztery mozaiki na dworcu kolejowym w Gdyni. Projektantkami i autorkami tych kompozycji są artystki związane z tak zwaną Szkołą Sopocką, czyli szkołą, z której wyrosła Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, dzisiejsza. Hanna Żuławska i Teresa Pongowska to artystki, które stworzyły wizję artystyczną, dekoracyjną, nadającą lekkość taką i rozbijającą powagę dworca kolejowego w Gdyni w takich doniosłych formach klasycyzmu, art deco i modernizmu zaprojektowanego przez Wacława Tomaszewskiego. O pięknej kolorystyce, takiej też kontrastowej, dużo jest tam szarości, błękitów, różu, niebieskości, zieleni, o takich też mocnych kontrastach bieli i czerni i czerwieni. Zachęcam do obejrzenia tego, bo jest to wyjątkowa dekoracja.
3: No właśnie, może dopytam a propos dworca, bo jeszcze teoretycznie Teatr Muzyczny, choć też znany w całym Trójmieście, nie jest może miejscem, gdzie nasi słuchacze bywają na co dzień, a raczej od święta, ale dworzec miejski w Gdyni jest punktem, przez który przechodzimy codziennie, przynajmniej gdynianie. Gdzie konkretnie szukać tych mozaik?
4: Największa, ponad 30-metrowa, znajduje się od wejścia, od Placu Konstytucji, czyli to jest takie drugie wejście do dworca, po prawej stronie od tego głównego wejścia. Tam po prawej stronie od kas biletowych znajduje się pierwsza mozaika, bardzo duża. Druga z Pegazami i kołem, uskrzydlonym kołem, czyli symbolem kolei i całym nieboskłonem z równoleżnikami i gwiazdami, znajduje się nad wejściem do sali restauracyjnej, dawnej sali restauracyjnej, dzisiaj nad wejściem do popularnej fast foodowej sieciówki. Natomiast dwie kompozycje, jedna przedstawiająca florę i faunę morską, a druga niebo nad przystanią żeglarską, znajdują się w tak zwanym dawnym holu bagażowym, czyli też flankują jakby wejście do fast foodu, tylko z drugiej strony. Także na pewno nie umkną uwadze uważnego odbiorcy, tylko właśnie chodzi o to, żeby się rozejrzeć, żeby się nie spieszyć, żeby nie gnać na pociąg, na SKM-kę i do pracy, tylko dać sobie chwilę, usiąść, popatrzeć, rozejrzeć się i zobaczyć, jak wspaniale te kompozycje zostały wkomponowane, zaprojektowane, umieszczone, przemyślane w tym wnętrzu i doświadczyć tej sztuki, być może dotknąć. Nie wszystkie znajdują się wysoko, dwie z nich można spokojnie dotknąć. Także polecam Państwu to doświadczenie, a też będąc w teatrze, właśnie w tym wyjątkowym miejscu i wyjątkowym czasie właśnie spektaklu, też uczynić tę chwilę jeszcze bardziej wyjątkową i poznać dzieło Kazimierza Ostrowskiego i Zbigniewa Alkiewicza. Współcześnie również powstają mozaiki, bo te, o których mówiłam, to są lata 50., to są lata 70., ale też w tym roku i w poprzednim zostały zrealizowane dwie mozaiki o tematyce właśnie też morskiej, z różnymi zwierzętami morskimi, nie tylko takimi, które spotykamy w Bałtyku, bo na tych, o których mówię, występują również delfiny. Są zaprezentowane w Śródmieściu, w centrum Gdyni, w specjalistycznej przychodni lekarskiej, właśnie w Śródmieście, przy ulicy Armii Krajowej 44. Tam możemy oglądać dwie wspaniałe kompozycje na klatce schodowej pierwszego i drugiego piętra. Planowana jest trzecia mozaika. Autorstwa Izabeli Fołty. To jest bardzo ciekawe, bo pani Fołta jest chirurżką. Na co dzień pracuje jako lekarka, natomiast jest też artystką i tutaj ta artystyczna jej dusza została w pełni zaprezentowana w tych kompozycjach. Wspomagała ją pani Anna Strzelczyk, która też zrealizowała kilka takich elementów tej mozaiki bardziej w formie 3D, takie ryby, które wychodzą ze ściany. Bardzo, bardzo ciekawa jest to kompozycja, doskonała kolorystycznie, także polecam też, nie tylko będąc pacjentem tej przychodni, po prostu wejść i zachwycić się tymi kompozycjami. Polecam też obejść dokładnie, a potem wejść do środka jednego z najmłodszych zabytków Gdyni, a mianowicie Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej. Tam zarówno na elewacji, jak i we wnętrzu znajdują się mozaiki autorstwa Bogusława Marszala. Wspaniałe kompozycje. Na elewacji możemy oglądać między innymi takie motywy marynistyczne, jak ryby czy kotwice, zrobione z tak zwanej stłuczki neclowskiej, czyli ceramiki kaszubskiej powstającej w Chełmie w zakładzie ceramicznym Franciszka Necla, założonym w 1907 roku, o takim charakterystycznym ornamencie. Bardzo ciekawy taki lokalny motyw wykorzystania tego surowca wbudowanego właśnie w elewację. Ciekawe motywy, ale też takie proste rozwiązania jak mozaika z kamieni polnych, serce i data 1968, czyli data wybudowania kościoła, są umieszczone właśnie na murze tego kościoła. Warto się przyjrzeć tym rozwiązaniom artystycznym, ale zarówno też wejść do kościoła, który zachwyca mozaiką na ołtarzu. Wspaniała kompozycja, wielobarwna, też kontrastowo zestawione ciepłe barwy, czerwienie, pomarańcze, żółcie z niebieskościami, zieleniami, fioletami. Wspaniała kompozycja Bogusława Marszala i też wyjątkowe ujęcie Ostatniej Wieczerzy w pionie. To jest w ogóle fenomen, bo zwykle są w poziomie przedstawiane. Ta mozaika, ale też cała atmosfera kościoła jest podkreślona przez zastosowanie witraży, które wspaniale, kolorowych witraży, bo od północnej strony zostały zaprojektowane szybki o ciepłych barwach, czerwienie, róże, fiolety, pomarańcze, takie dające efekt takiego ciepła, ognia, czegoś gorącego, i z południowej strony z kolei wchodzi niebieskie i zielone światło poprzez właśnie odpowiednie kolory szkła, więc to się przenika i daje fantastyczny efekt. To jest wyjątkowa sprawa, warto to zobaczyć. A jeżeli chodzi o jeszcze jedno sgraffito, o którym chciałabym opowiedzieć, ciekawa praca, też bardzo rozpoznawalna i taka charakterystyczna dla Gdyni, której nie da się ominąć, to sgraffito na elewacji Zespołu Szkół Sportowych Ogólnokształcących w Gdyni. To projekt Krystiana Rasmusa, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1990 roku wygrał konkurs właśnie ogłoszony przez szkołę na dekorację elewacji tego budynku. I główną osią kompozycyjną tej bardzo dużej realizacji, bo to jest największe sgraffito w Polsce, tak jest określane, jest żaglówka, jest sport właśnie taki charakterystyczny dla Gdyni. Żeglarstwo. Żaglówka w ruchu i wokół wirują inni sportowcy uprawiający skok w dal, koszykówkę, gimnastykę artystyczną. To wszystko bardzo tak dynamicznie się przenika. Wspaniała praca. W zeszłym roku była poddana konserwacji, oczyszczeniu i uzupełnieniu pewnych elementów. Dzisiaj zachwyca swoją wspaniałą formą. Jest klasą samą w sobie. Także to są projekty, to są realizacje artystyczne, które możemy obejrzeć bez trudu, do których możemy w każdej chwili, będąc na spacerze, czy załatwiając sprawy jakieś w mieście, rzucić okiem, na chwilę zatrzymać się i zachwycić. O to właśnie chodzi, żeby też się rozglądać, żeby patrzeć i podziwiać to, co zostało stworzone w przestrzeni miasta.
3: To jeszcze takie szybkie, ostatnie pytanie uzupełniające. Zastanawia mnie, czy akurat w kościele to wiem, że tak, ale czy w takich miejscach jak dworzec, jak przychodnia, czy jak chociażby teatr muzyczny, te mozaiki były robione na konkretne jakby zamówienie, czy zgłosił się artysta sam z siebie chętny i zaproponował: słuchajcie, zrobię wam taką mozaikę fajną i tak dalej, i wtedy się, że tak powiem, właściciele danego obiektu na to zgadzali. Jak to wyglądało przed powstaniem?
4: To były generalnie zlecenia odgórne. To było zaprojektowane, decyzje szły od góry, zespół artystów nad tym pracował, projektanci, potem wykonawcy, także to... Często też ogłaszano konkursy, jak w przypadku właśnie tego sgraffita na szkole sportowej, więc wynik konkursu wskazał, kto będzie realizował projekt swój, więc tak, albo to były konkursy, albo po prostu zlecenia dla konkretnych artystów.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Łatają opony, zapominają o ich wymianie, a czasami jeżdżą na ręcznym. Dziś porozmawiamy z Piotrem Dulasem z Autoserwis Diamond w Rumi, który od prawie 20 lat przygląda się trójmiejskim kierowcom. Jakie grzeszki popełniamy za kółkiem? Co z oponami całorocznymi? Posłuchajcie.
5: Wymiana opon to jest temat, który powtarza się 2 razy do roku. Powiedzmy, kiedy najlepiej i dlaczego?
6: Dodam nie tyle 2 razy do roku, co ostatnio przybrał trochę inne jeszcze formy, bo do tej pory było dosyć jasno, jeżeli chodzi o sezon wymiany opon. Był, nazwijmy go, wiosenny i był jesienny, tylko aura ostatnimi laty po prostu się zmienia. Mamy bardzo długi sezon wiosenny i naprawdę niespodziewany, bardzo taki, nazwałbym, chimeryczny czasami sezon zimowy. Dużo osób ostatnio w ogóle nie zmieniało opon, bo zima trwała dosłownie 3 dni i postanowili na letnich przejeżdżać, ale nie o tym. Problemem, który za chwilę też omówię, problemem, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, są opony całoroczne. ale do rzeczy. Przyjęło się i przez producentów jest podawane, bo trzeba jakoś powiedzieć, kiedy wymieniamy te opony, przyjęło się, że wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, ale mówimy również o nocy, nie tylko o dniu, kiedy poniżej 7 stopni Celsjusza spada, wtedy ta, w szczególności jeżeli chodzi o opony letnie, mieszanka gumowa, tam jest dużo krzemionki i tego typu rzeczy, jeżeli ta temperatura spadnie poniżej tych wspomnianych 7 stopni, ta opona staje się bardzo twarda. Co to powoduje? Wydłuża się czasami nawet o 10, 15, a nawet i 20 metrów droga hamowania. Jedno to jest droga hamowania, kiedy to kontrolujemy, drugi to jest temat właśnie, kiedy auto może wpaść po prostu w poślizg. Czyli obrazowo mówiąc, opona staje się tak bardzo twarda, że jedziemy tak, jakbyśmy jechali po lodzie. A mówimy tutaj o tym, że mamy warunki normalne, widać asfalt, a samochód zachowuje tak, jakby był totalnie na lodzie bez żadnej kontroli. I taki sam temat jest, jeżeli chodzi o kwestię wymiany wiosennej. Tak? Dużo osób po prostu przejeżdża ten moment, jeździ na oponach zimowych, a opona zimowa w dużych amplitudach temperatury, powyżej tych 7 stopni, po prostu się zdziera ponad normatywnie. Tutaj powiem taką sytuację, że w zeszłym roku pani przejechała na wymianę opon, których w ogóle nie wymieniła, zapomniała. Więc też i takie mamy sytuacje. Ale okej, no są też ekstrema. A jeżeli chodzi o kwestie opon całorocznych, teoretycznie, a i owszem, są i opony całoroczne i opony, które mają homologację. Na przykład jest oponą letnią, a ma homologację do opon jako opona zimowa. Jest takie stare polskie przysłowie, a podobno przysłowie mądrością narodu, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to czasami jest do niczego. Te opony z roku na rok są coraz lepsze, tu się zgodzę. Tylko że sama wizyta na warsztacie jest okazją dla specjalisty, żeby spojrzał, jaki jest stan techniczny pojazdu. I bardzo często ludzie, którzy kupują opony całoroczne, zapominają o tym, że nic nie jest dane na zawsze. Że należy też te opony, przynajmniej podkreślam, raz do roku przeważyć. Przeważyć, czyli po prostu wrzucić na specjalistyczną maszynę i wyważyć, bo opona się zdziera, pomimo tego, że jest teoretycznie okrągła, zdziera się nierównomiernie. A zdzieranie nierównomiernie powoduje, już tutaj nie będę wchodził w fizykę i działanie odśrodkowe, udarów i siły bezwładnościowe tej opony, ale powoduje to, że są takie mikrodrgania. Jeżeli ich nie wyeliminujemy, to całe zawieszenie po prostu bardzo mocno degraduje. Tak więc, wracając do meritum, jeżeli jest opona całoroczna, należy tak samo przynajmniej raz do roku jechać do specjalisty i ją wyważyć. A jeżeli jesteśmy u specjalisty, bo tutaj mówimy o sezonowej wymianie albo o tej obsłudze opon całorocznych, jeżeli specjalista ma taką oponę, no i siłą rzeczy cały samochód, to może spojrzeć od razu. Przynajmniej w naszym warsztacie tak ma miejsce coś takiego, że sprawdza cały układ hamulcowy. Oczywiście i ma tu możliwość organoleptyczną, dotknąć tego klocka, zobaczyć jaka jest grubość tarczy, zobaczyć jak wygląda zawieszenie i proszę mi wierzyć, naprawdę w tych kwestiach technicznych dużo aut po prostu działa na zasadzie takiej, że są uszkodzenia, a one są bezobjawowe. Czyli kierowca nie jest w stanie tego wcale zobaczyć, czy coś się dzieje z tym autem zawieszeniem, no bo nie ma takiego doświadczenia. I od samego rana testujemy te samochody i już parokrotnie tłumaczyłem właścicielom, no kierowcy, tak, kobiecie, że i tak samo to absolutnie nie dzielę, tutaj nie segreguję kierowca, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, ale tłumaczę dzisiaj od rana, że kierowca adoptuje się do degradacji pojazdu, czyli powiem teraz z polskiego na polski, jeżeli ten sprzęgło na przykład się zużywa, to my się do tego przyzwyczajamy. Jeżeli wsiądzie za stery waszego pojazdu mechanik, który ma naprawdę o wiele szersze doświadczenie, to od razu widzi, że jest jakaś nieprawidłowość.
5: Łapie się za głowę.
6: Tak. Tak, jest jakaś dysfunkcja i powiem tak, są momenty, które można się śmiać, ale są momenty, które są niebezpieczne, bo jak wsiadamy do samochodu i nie wiemy, co z nim jest, to bywa na przykład czasami tak, że auto nam wielokrotnie gaśnie, czasami się wyrywa, bo się okazuje, że to sprzęgło powinno być dawno wymienione, a my po prostu wsiadamy do samochodu takie mamy procedury, że tylko my prowadzimy samochody, które u nas są obsługiwane. Naprawdę nie raz, nie dwa spotykamy się z różnego rodzaju niespodziankami. I tutaj przy tej okazji właśnie wymian sezonowych mechanicy, i mam nadzieję, że to jest standard w innych warsztatach, powinni sprawdzać więcej, bo są fachowcami, powinni zwrócić uwagę na te klocki hamulcowe. Mi od dzieciaka ojciec tłumaczył taką rzecz: Piotruś, rozpędzić auto to każdy potrafi, ale zatrzymać to już czasami jest naprawdę problem. I to samo mówię wam, to nie chodzi o to, żeby auto miało zawieszkę, żeby ładnie pachniało, żeby było wyplakowane. Powiem tak, co wam po tym, jeżeli nie dojedziecie do celu, co wam po tym, że auto ładnie jest umyte, znaczy oczywiście dbajcie o to również, ale jeżeli nie jest sprawne technicznie. I tu jest największy problem i tu jest okazja do tego, żeby po prostu to zobaczyć. Lepiej wiedzieć więcej niż mniej. Lepiej być świadomym kierowcą, nawet jeżeli coś nie domaga w tym samochodzie, niż po prostu to bagatelizować. Okres, kiedy śmialiśmy się, że jeżeli coś stuka w samochodzie, podgłośni radio, okej. Tylko to nie rozwiązuje problemu, kiedy na przykład jedziecie z dziećmi. Bo często jest tak, że po takiej wymianie mówimy o jakichś różnych sytuacjach, że klocki, że tarcze, że hamulec postojowy nie funkcjonuje i mamy temat, no a ile to kosztuje? Odpowiadamy o cenę, a to za dużo. No to pada zwykle nasze pytanie, a na ile pan wycenia swoje życie? Na ile pan wycenia życie swojej rodziny? No to nie ma, jak tak można porównać? Można, przecież jeździcie nie tylko wy, a są też inni uczestnicy ruchu, więc pamiętajcie, stan techniczny waszego pojazdu nie jest tylko indywidualną waszą kwestią. Wy jesteście uczestnikami ruchu i możecie naprawdę nieświadomie, bagatelizując jakieś rzeczy, stanowić zagrożenie dla innych.
5: Ale to, co powiedział pan na początku, my mamy tendencję do przeciągania, czyli mamy listopad, jeździmy jeszcze na tych letnich i nagle w Trójmieście rano spadł śnieg i wtedy jest wielkie jajo.
6: No powiem, wtedy się zaczyna naprawdę, no powiem to dosłownie, zespół ludzinej kupy, że po prostu ludzie do nas przyjeżdżają i natychmiast chcą zrobić. No nie, niestety, to nie jest pierwszy rok, nie jest drugi rok, pogoda zawsze jest, tak jak mówią górole, tak, zawsze jest jakaś pogoda i niestety nie jesteśmy zawsze w stanie przewidzieć jej, tak. Powiem, jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jeździmy na oponach zimowych, to lepiej lekko przejeździć ten moment, a nie przy pierwszych promykach słońca od razu wymieniać. A znowu druga sytuacja jest, jeżeli chodzi o opony letnie. Wymiana letnich na zimowych oczywiście. Mówię tutaj o sezonie tym jesiennym. Lepiej zawczasu wymienić te opony i trochę niech te opony zimowe bardziej się zużyją, niż jakby mielibyśmy przespać ten moment. I wtedy mamy taki moment, kiedy spada pierwszy śnieg i widzimy przed nami jedzie samochód, który zbliża się do skrzyżowania. Normalnie hamuje w tej standardowej odległości. On zaczyna 100 metrów przed, zaczyna próbować, czy on się ślizga, czy nie ślizga, tak? I wtedy tak się rodzą korki, tak się rodzą po prostu tematy, że ludzie zaczynają po prostu szaleć, tak? I asekuracyjnie, ponadnormatywnie hamować.
5: A w Trójmieście, na Pomorzu, pamiętamy o tej wymianie opon. Czy zdarzają wam się właśnie tacy delikwenci, którzy w styczniu przypomnieli sobie, a może te letnie wypadałoby zmienić?
6: No już dzisiaj wspomniałem właśnie o pani, która była zszokowana, bo zapomniała po prostu, tak, roztargnienie. Ale nie, bardzo często się zdarza. Ona nie jest wyjątkiem. Bardzo często się zdarza, że ludzie przeciągają. Jest na przykład bardzo często taka tendencja, co uważam, że jest zgubne, że jakiś wulkanizator, znajomy, miesza z tym, brata szwagier, ciotki wujek, powiedział, że a skoro ci się kończą letnie, to dojeździ te letnie przez, już, przepraszam, albo zimówka przejeździ tą zimówkę przez cały czas do zdarcia. No i teraz znowu wracamy do tego tematu, o którym mówiłem. Opona zimowa, zupełnie inaczej ta mieszanka się zachowuje i opona zimowa versus letnia w rozgrzany dzień, ta droga hamowania potrafi się wydłużyć naprawdę o 10-15 metrów, czyli może się okazać, że może nam zabraknąć tych paru metrów na przejściu dla pieszych, może nam paru metrów zabraknąć w zwykłej hali garażowej, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta opona zupełnie inaczej się zachowuje. Ja nikomu nie życzę tego. U nas policja, u nas nie ma jako... I teraz sprzedam taki smutny, przykry fakt. Jesteśmy w Europie nielicznym państwem, które nie ma obowiązku wymiany opon. To jest smutne, ponieważ naprawdę jak zobaczycie sobie całą mapę, to my jesteśmy naprawdę niestety, ale tą wyspą, taką, tak jak kiedyś byliśmy zieloną wyspą, mieliśmy być pozytywnie, tak tu jesteśmy czerwoną listą i czerwoną wyspą. My nie mamy tego obowiązku. Jest powiedziane, wskaźnik opony, który jest minimalny i to faktycznie policjanci sprawdzają, ale opona, mogę tutaj też powiedzieć dla ludzi trochę technikali sprzedać, opona ma parę znaczników, nie tylko i wyłącznie ten graniczny, minimalny, ale również ma chociażby taki wskaźnik tak zwany technologiczny, różnie to nazywają różni producenci, ale generalnie przyjęło się, że jest wskaźnik zużycia opony technologiczny, czyli dla producent określa, że przy tej grubości, zwykle to jest jakieś 4-4,5 mm, że do tej grubości opona zachowuje swoje właściwości. Czyli jeżeli na przykład mamy oponę letnią, najlepszy przykład będzie, do grubości 4,5 mm opona wjeżdżając z pełnym impetem w kałużę teoretycznie powinna zapobiec takiemu zjawisku jak aquaplaming. Aquaplaming, czyli zachowanie się, opona się ślizga na tafli wody. Jeżeli się ślizga na tafli wody i to zachowuje się tak jakby była na lodzie. Więc do tego wskaźnika konkretnie producent daje gwarancję, że jeżeli się wjedzie w taką oponę przy danej prędkości, to opona normalnie będzie się zachować i nie będzie się ślizgała. Poniżej tego, no to już nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak opona będzie się zachować. Tak więc i tak samo na przykład jest przy oponach zimowych. Też do danej grubości technologicznej producent opon daje gwarancję, że ta opona będzie na śniegu, na oblodzonej drodze zachowywać się tak, jak powinna nominalnie.
5: No właśnie, my mówimy zimowe, letnie, a ilu jest takich delikwentów, którzy przyjeżdżają na po prostu zjeżdżonej na maksa oponie? Jeździli kilka lat i nagle są wielce zdziwieni.
6: Powiem, ja jeszcze bym tutaj dołożył do tych, którzy nieświadomie jeżdżą, którzy mieli różnego rodzaju zdarzenia. Obok nas jest przedszkole. Szkoła, przedszkole. I częstym zjawiskiem jest to, że widzimy jak, no tutaj przepraszam, ale powiem, często panie jadą na ręcznym. I ludzie z daleka krzyczą, pokazują, tak, po prostu zaparkowały samochód, wypuściły swoją pociechę, chcą wracać i po prostu ciągną ten koła na maksa. I taka sytuacja jest właśnie niebezpieczna, kiedy odpuścimy ten ręczny, ale koła już są nierównomiernie zużyte. To jest to, co mówiłem na samym początku. W takim przypadku należy taką oponę. Nie wystarczy tylko i wyłącznie jeździć, ona się zużyje. To tak nie działa. Należy iść do wyspecjalizowanego warsztatu, żeby ocenili, jak wygląda stan techniczny tej opony. I dużo osób jeździ po różnego rodzaju zdarzeniach, które powinny dawno dyskwalifikować oponę. Widziałem ludzi, którzy mają rozdartą oponę i super glue kleili, bo na zasadzie, że odpada. I to jest standard, tak? Niestety spotykamy się z przykrą zjawiskiem, kiedy opona ma na przykład 4-5 łatek już, czyli była już 4 czy 5 razy łatana. Zgodnie z technologią maksymalnie 3 łatki i one nie mogą być, czyli mogły być 3 gwoździe i koniec. Opony nie da się naprawić w każdym miejscu. Opona teoretycznie powinna być łatana w określonej swojej strukturze bieżnika. Owszem, można w innych miejscach ją łatać, próbować na gorąco, bo są różnego rodzaju sposoby tego łatania, ale tutaj powiem taki mały trik, że jest takie łatanie sznurem, czyli tak de facto nie ściągamy opony, od zewnątrz na oponie założonej wsadzamy sznur. Geneza tej technologii to jest amerykańska armia, oni to wymyślili po to, że w wozach bojowych w trakcie jakiejś operacji na szybko zachować mobilność pojazdu i to jest tylko zachowanie mobilności do najbliższej sposobności, żeby ją naprawić, a niestety przykrą takim zjawiskiem jest tak, że wiele warsztatów po prostu traktuje jako normalny sposób łatania, normalny sposób naprawy opony. Nie, informuję wszystkich, sznur jest koniecznością, kiedy nie mamy czasu na to, żeby naprawić oponę, kiedy jesteśmy w trasie, kiedy jest coś, co jest problematyczne, tak? Ale normalnym sposobem naprawy, który daje nam taką komfort tego, że opona jest dobrze zrobiona, jest normalne ściągnięcie opony, jest naklejenie łatki, jest przefrezowanie tego otworu kołeczek, wyważenie opony i jedziemy dalej.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
0: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.

0: 24 miasto.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.